jak widmo snuje się myśl. O bezowocnych marzeniach.

nie zauważył, nikt nawet nie spojrzał. Jak wychodził, chociaż minął.

poboczni, by pracować wydajnie, jesteś potrzebny.

Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które grzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie

0: Sefyllt gwnoet a sefyll Swantyn Zawsze jest gdzieś A Czasem nie czuję też przez sen Dobrze jest W słońcu
1: Radio Afera 98

0: Najlepszy z wielu pobudek.
1: I tą najlepszą pobudką, moi drodzy, jak zawsze zaczynamy po godzinie 6.30, delikatnie, po z delikatnym poślizgiem, no ale wiecie, mundial trwa, no to wydaje mi się, że można przymknąć oko na niektóre sprawy i tak tym razem również może się zdarzyć. Do godziny 10, jak zawsze oczywiście w Aferanku, w Radio Afera, we wtorek, 16 dnia czerwca. Zapraszam was bardzo serdecznie, można się...

0: Olga Grumowicz, zapraszam. Utrudnienia na A2. W czwartek 18 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni w okolicach węzła Poznań-Krzesiny. Pierwszy etap prac obejmie łącznicę relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko oraz fragment ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Z tego względu kierowcy jadący ze Świecka w kierunku Poznania lub Katowic będą musieli skorzystać z objazdu. Z kolei na północnym odcinku ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic ruch będzie się odbywać tylko jednym pasem. W następnych etapach remont przesunie się na kolejne odcinki trasy. Całość inwestycji zaplanowana jest na 5 tygodni.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Jak Pławica wpływa na region? Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przygotowała raport na zlecenie Poznańskiego Portu Lotniczego. Celem opracowania była kompleksowa analiza znaczenia poznańskiego lotniska dla gospodarki miasta i regionu. Badanie objęło zarówno ocenę obecnego oddziaływania portu, jak i prognozy jego wpływu do 2035 roku. Wyniki raportu wskazują, że znaczenie Ławicy systematycznie rośnie, a lotnisko już teraz generuje duży przychód.
2: Ten efekt można prowadzić do dwóch cyfr w dniu dzisiejszym. To jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową.
0: Mówi prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski. Istotnym elementem analizy były także prognozy dotyczące ruchu pasażerskiego. Według przedstawionych scenariuszy dalszy rozwój infrastruktury oraz utrzymanie korzystnych trendów rynkowych mogą pozwolić na osiągnięcie poziomu około 7 milionów pasażerów rocznie do 2035 roku. Pierwsze takie wydarzenie od wieków. Jutro przypada 1001 rocznica śmierci Bolesława Chrobrego. Z tej okazji w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry zostaną wystawione szczątki pierwszego króla Polski i jego synowej Rychezy. Wieczorem w katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza, po której zaprezentowany będzie utwór muzyczny Ordo Coronationis. Tekst dzieła jest próbą rekonstrukcji liturgii koronacyjnej Chrobrego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie także konferencja naukowa pod hasłem Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego.
1: Przystanek Informacja.
0: Modernizacja systemu PK. ZTM podpisał umowę na realizację inwestycji, dzięki której możliwe będzie przede wszystkim korzystanie z taryfy przystankowej poprzez płatności zbliżeniowe, kartą bankową lub urządzeniem mobilnym, jak na przykład smartfonem. Za przejazd konkretnej liczby przystanków zapłacimy zbliżeniowo. Karta PK nie będzie konieczna, ale nadal będzie można z niej korzystać.
3: W całości system PK będzie niezależny od kart plastikowych, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych decyzji ani żadnych takich zakusów, żeby od tych kart odchodzić. Oczywiście my będziemy obserwować, patrzeć, jak klienci korzystają z tego systemu i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: Mówi rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzewiatowski. Jeśli realizacja projektu odbędzie się zgodnie z harmonogramem, pierwsze efekty modernizacji mają być widoczne w 2028 roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę. Po raz pierwszy.

0: 16 dzień czerwca w kalendarzu mamy. To wtorek, moi drodzy, do weekendu tylko 3 dni nam zostały. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelia i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Dziecka Afrykańskiego to w kalendarzu święto numer 1. Dzień Bluma to święto numer 2. I Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych to święto numer 3. I tak zwykle spoglądając na te święta, to ja mam mniej więcej pojęcie o czym, jakie jest. Ale dzisiaj... A dzisiaj to zupełnie nie mam żadnego pojęcia, więc ja jeszcze przeczytam, ja się jeszcze dowiem i ja może wam to wszystko opowiem, ale to tylko z takim właśnie dodatkiem, że może, bo nie wiem, czy będę pamiętał, bo już za chwilę poranna prasa, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.
1: Chciałbym być twoim telefonem.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym.

Warszawska w ogniu. W niedzielę wieczorem Rosja, Pieczerska, przepraszam, w niedzielę wieczorem Rosja rozpoczęła potężny atak z użyciem dronów szturmowych i rakiet, także balistycznych. Celem był m.in. zabytkowy sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Pieczerskiej. To jedno z najsłynniejszych miejsc kultu w Ukrainie i jeden z najważniejszych obiektów religijnych w historii wschodniego chrześcijaństwa. O tym na stronie 4 oraz na stronie 6. Dodatkowo w temacie dnia o uduszeniu Krymu i o promach, które są trafione, o mostach, które są uszkodzone, na drogach polują drony. No i dotarcie na Krym stało się dla Rosjan utrapieniem i na okupowanym półwyspie brakuje paliwa. Ukraińcy robią, co mogą, aby uczynić go wyspą. Tak przeczytacie na stronie 4. W temacie dnia o Ławrze też na stronie 5 w rozwinięciu artykuł. To w Gazecie Wyborczej w Rzeczpospolitej na stronie 1 o najlepszych. Rynek usług prawnych w Polsce wciąż się rozwija, a największe kancelarie mają coraz silniejszą konkurencję wśród tych średniej wielkości. Tak wynika z dorocznej klasyfikacji. A więc po raz kolejny gazeta Rzeczpospolita przedstawia ranking kancelarii prawnych. Paweł Rochowicz ten temat opisuje na stronie 1. O ostrej rywalizacji słów kilka tutaj znajdziecie. O zarabianiu na sporach. No i sam ranking największych kancelarii na stronie 1 oraz w dodatku na stronie 1 i 13. To w Rzeczpospolitej. USA i Iran nie chcą już dłużej walczyć o geopolityce. Również się parę informacji znalazło. Wstępne porozumienie pokojowe ma być podpisane w piątek w Szwajcarii. Potwierdzili to Donald Trump i potwierdzili to Irańczycy. Od razu zaczęły spadać ceny ropy. Od tych informacji, zaczynając na stronie 1 i na stronie 9, na ten temat będziecie mogli sobie przeczytać o ochronie zdrowia. Słów kilka się znalazło również. Lekarze ze wschodu tracą prawo do pracy w Polsce. Lekarski egzamin weryfikacyjny i liczba osób zdających w latach od 21 do 26 roku tutaj również w statystyce została przedstawiona. Jeżeli chodzi o osoby, które zdały, no to te liczby za bardzo się między sobą nie różnią. To w roku 2021 93 osoby, w roku 2025 77 osób, no ale jeżeli chodzi o osoby, które przystępowały i osoby, które się zgłaszały, no to tutaj liczby są różne. Rok 2021 to zgłoszonych 825, no a na przykład już w roku 2023 dwa razy więcej, 1617 osób. O lekarzach ze wschodu, o prawie pracy, również prawie pracy lekarzy. Na stronie 1 i na stronie 11 w dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytacie. W dzienniku Gazecie Prawnej o demograficznej pułapce na plany rozbudowy armii. Na stronie 1 rząd podtrzymuje plan zwiększenia liczebności wojska do 500 tysięcy osób. Jednak proces ten ma być rozciągnięty do roku 2039. Opozycja chce przyspieszenia, a demografowie przestrzegają, że osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe bez powszechnego poboru lub podwyższenia wieku rezerwistów. Wojciech Kublik ten temat opisuje na stronie 1, 4 i 5 w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. O Europie na celowniku Chin również przeczytamy i o deficycie handlowym Unii Europejskiej w relacjach z Chińską Republiką Ludową. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie, Ukrainie, cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin. No i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową nadwyżkę Chin w handlu w Unii Europejskiej. To Europa w obliczu amerykańskich barier ochronnych stała się celem numer jeden dla strumienia chińskich towarów. Na stronie 1 oraz na stronie 3 więcej informacji. Rewolucja w zamówieniach publicznych. To Martyna Mroczek-Kowalik ten temat podejmuje na stronie 1 i na stronie 4 o rynku zamówień publicznych, które dzisiaj jest warte 587 miliardów rocznie w DGP. Możecie przeczytać. Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. O rowerach, no i o samochodach i przede wszystkim o kolizji na ulicy Serafitek. Sąd tą kolizją się zajmie. No bo kto jest winny? Kierowca, czy rowerzystka, czy dodatkowo stres? Justyna Piasecka-Gabriel ten temat opisuje. No i pisze, że Audi uderzyło w rower. Paula Kropidłowska upadła na jezdnię, a mimo to właśnie ona została uznana za winną kolizji. Sąd ukarał ją grzywną, choć w wyroku wskazał, że kierująca samochodem również przyczyniła się do zdarzenia. O tym na stronie 1 oraz na stronie 4 w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. O kajakarce Martynie Klat, która została w Portugalii w duecie z Anną Puławską, wicemistrzynią Europy. Na stronie 16 o sporcie. To w Głosie

15 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy. Spokojnie o mundialu, o sporcie, o piłce nożnej i o tym, co tam się działo i co tam się będzie działo. Za chwilkę będzie.

0: Urugwaj.
1: No i tutaj kolejne zaskoczenie w grupie hiszpańskiej, ponieważ Urugwaj też murowany faworyt tego spotkania. 1-1 zakończone to spotkanie i Urugwaj absolutnie nie wyglądał jako drużyna dużo lepsza. W pierwszej połowie śmiem nawet tutaj powiedzieć, że Arabia miała więcej dogodnych okazji, a Urugwaj tak trochę też jakby na stojąco chciał wejść w tą grupę. Obydwie główne drużyny w tej grupie stwierdziły, że nie, no rywale są tak prości, że po prostu na stojąco wygramy te mecze i tutaj tym razem też się to zemściło. W 41 minucie gola po dobitce z rzutu rożnego strzelił Abdullah Alamri. Pierwszy strzał obronił dobrze dysponowany tamtego wieczora Fernando Muslera, ale na dobitkę nie miał już najmniejszych szans. No i w drugą stronę na 1-1 w 80 minucie Urugwaj dał radę wyrównać za sprawą Maximiliana Araujo. Tutaj tak samo. Strzał obroniony, wypluty przez golkipera Saudyjczyków. No i tutaj dobitka już w wykonaniu Araujo skuteczna. Zobaczymy, jak to się rozegra dalej, ponieważ w bardzo dużej kropce faworyci tej grupy.
0: No i 2-2 to kolejne spotkanie, to Iran i Nowa Zelandia. Kolejny remis, moi drodzy. Cały dzień stał remisami, no i tym razem remis delikatnie wyższy.
1: Dokładnie, remis delikatnie wyższy, tutaj 2-2. W sumie delikatne zaskoczenie względem ekspertów, którzy sugerowali, że Iran mimo tego swojego defensywnego stylu będzie potrafił dobrze bronić i skontrować, żeby na końcu wygrać. Jednak bardzo dobre rozpoczęcie Nowej Zelandii. Cała pierwsza połowa zresztą dobra w wykonaniu zawodników z antypodów. Elijah Just w 7 minucie strzelił bramkę. Na 1-1 wyrównał Ramin Rezaian. W drugiej połowie również remisowo Elijah Just drugi raz wpisał się na listę strzelców. Swoją drogą tutaj też warte podkreślenia. Znakomita dyspozycja Chrisa Wooda, czyli największej gwiazdy Nowej Zelandii, taki Robert Lewandowski Nowej Zelandii. Oczywiście zachowując proporcje. Grał świetnie, zastawiał się tyłem do bramki, grał bardzo pod drużynę, kompletnie nie zwracał uwagi na swoje statystyki i bardzo dużo dawał w ofensywie. No i po tej bramce Justa po 10 minutach, w 64 minucie Mohamed Mohebi strzelił bramkę wyrównującą. No i nic więcej się w tym meczu już nie wydarzyło.
0: 2-2 spotkanie zakończone. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mogli oglądać mecz Francja-Senegal. Czy Francuzi będą zaraz po Niemcach tym zespołem, który zacznie w końcu strzelać, zacznie w końcu grać z tych najbardziej topowych?
1: Oj, wiesz co, ja bym tutaj uważał z tym meczem, jak i z całą tą grupą, bo zarówno Francja, Senegal, jak i Norwegia, te druga i trzecia drużyna z tych, które wymieniłem, mogą być czarnymi koniami tego turnieju i Francja wcale nie musi się nastawić na prosty mecz. Nie wiem, czy tu nawet nie będzie jakiegoś 2-2, 3-2, że to będzie bardzo wysoki wynik, bardzo mocna ofensywna piłka.
0: Irak i Norwegia to kolejne spotkanie o 24.
1: No tutaj myślę, że Norwegia powinna sobie poradzić, ale jak widzimy po dzisiejszych nocnych meczach, no to różnie to bywa, nie można zdeprecjonować rywala.
0: O 3:00 w nocy Argentyna-Algeria. Algieria będziesz, rozumiem, oglądał.
1: Oczywiście, no jak tutaj nie oglądać broniących tytułu Mistrza Świata, jak tutaj nie oglądać ostatniego Last Dance'u Lionela Messiego, no trzeba koniecznie.
0: I Austria i Jordania, to ostatnie spotkanie nocno-poranne, moi drodzy, o godzinie 6 rano, już jutro. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Szymon Kamuda był z nami.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
0: 4 minuty zostały do 8:00.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: I tam właśnie była miodarka, którą dziadek przerobił z ręcznej na elektryczną. No ale czy to wszystko? No oczywiście, że nie. Czechy stanowiły kolebkę dla wielu innych wielkich umysłów. O ojcu genetyki Mendlu na pewno każdy z was słyszał. Jeśli chodzi o chemię, Czechy też nie mają sobie równych. Na przykład Jarosław Chejrowski dostał Nobla za wynalezienie nowej metody analizy chemicznej, polarografii. I miliony ludzi żyją na całym świecie dzięki pracy Antonina Holego, którego odkrycia stały się przełomem w walce z HIV. No i tutaj tak samo warto wspomnieć o Karelu Raszce w temacie wirusów, który opracował metodę czujności epidemiologicznej, czyli czujności, jak miecia oczu na stopkach, które przyczyniło się do tego, że praktycznie ospa prawdziwa zniknęła ze świata. No ale w takich wirusowych tematach zdecydowanie warto mieć oczy na stopkach i na przykład szczepić się. No i tutaj kolejna ciekawostka. Szczepienie po czesku to oczkowani. Czas na wnioski z tych wszystkich historii. Anegdoty dotyczące odkryć naukowych często zawierają jakieś przypadkowe wydarzenie, które jest impulsem, a potem uzdolniona osoba wpada na nowatorski pomysł. I pokazuje nam to, jak ważna jest obserwacja świata i nie przegapianie go. Bo kto wie, co tak naprawdę czeka na nas za rogiem, co może stać się naszą następną inspiracją. Akurat w tych wszystkich historiach inspiracją był drugi człowiek. Czy to żona, która się skaleczyła, czy kręcące się dziecko, czy nieznajomy z pociągu. Ale zawiera się tu też ciekawy paradoks, bo z jednej strony uważność, a z drugiej strony brak uwagi. Jakiś naukowiec coś wylał, zostawił, a tutaj na przykład żona Krzysztofa Rada zraniła się przez nieuwagę w palec. No więc, warto być uważnym czy nieuważnym? Mieć te oczy na stopkach, czy może lepiej w oczodołach? Mnie bardzo podoba się pewnego rodzaju uważna nieuważność. Takie zachowanie bliskie dzieciom. Z jednej strony uważność, dokładne widzenie i nieprzegapianie świata oraz tego, co ma nam ten świat do zaoferowania, ale z drugiej strony taka wolna eksploracja i zabawa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień o 8:30. Na schledaną!
1: Prosim, chranolki!
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
5: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
6: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
7: Hej! Jara! Gramy na aferę!
8: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
9: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
9: Reklama.

No to miejmy nadzieję, że Kaśka Sochacka trochę w tych korkach pomogła. Moi drodzy, jakoś tak przyjemniej się jedzie. A propos przyjemności, no to na listę aferowych nowości trzeba zajrzeć.

No, nazwa bardzo dobrze wskazuje, jaka to jest muza, moi drodzy. To Szumy. Szumy to zespół, a Mars to kawałek jeszcze dogrywa. O, na końcówce. Bardzo ładnie. To była lista aferowych nowości. Jeżeli chcecie na tę listę aferowych nowości zagłosować, to ja zapraszam.

0: Znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów.
1: Mówi wicedyrektorka artystyczna festiwalu Iga Tomaszewska. Oprócz tego już od kilku tygodni w Poznaniu w ramach akcji Pyrkon na mieście odbywają się wydarzenia związane z nadchodzącym festiwalem. Między innymi konferencja branżowa poświęcona projektowaniu gier RPG, czy specjalny pokaz Toy Story 5 z udziałem aktorów głosowych i reżyserem dubbingu. W odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatywa oparta na wynikach badań oraz wiedzy specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i ich rodzinami ma na celu uświadomienie skali zagrożeń płynących z korzystania z serwisów społecznościowych przez niepełnoletnich.
2: To jest wykorzystywanie seksualne, to jest pornografia, to jest cyberprzemoc, to jest zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, zaburzenia psychiczne, wpływ na zdrowie i tak dalej, czyli pokazujemy w ten sposób tą paletę zagrożeń.
1: Mówi członek fundacji Łukasz Wojtasiak. Twórcy kampanii postulują, aby 15 rok życia stał się minimalną granicą wieku uprawniającego do korzystania z platform społecznościowych. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów.
3: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Made in Poznań. Tak będzie nazywać się muzeum powstające właśnie przy ulicy Jaskółczej. Twórcy instytucji chcą przedstawić historię Poznania przez pryzmat lokalnych przedsiębiorstw, znanych marek, zakładów przemysłowych i ich wpływu na codzienność mieszkańców miasta. Placówka zainauguruje działalność okolicznościową wystawą. Ekspozycja 28 historii na 70-lecie poznańskiego czerwca 56 będzie opowieścią o losach uczestników protestów, której towarzyszyć będą archiwalne materiały prasowe, dokumenty, fotografie i elementy robotniczego wyposażenia. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 26 czerwca do 17 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarku wybiła, a to oznacza, moi drodzy, że kura

16 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to wtorek, do weekendu tylko 3 dni nam zostały. Aneta Oli, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. W kalendarzu mamy święta, Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych i tak jak wspominałem, nie mam pojęcia, o co w tych świętach chodzi, ale sprawdziłem tak pobieżnie tylko, żeby zbyt mądrym z tego poranka nie wyjść, o co chodzi w Bloomsday. No i uwaga, uwaga, jak się zastanawialiście, o co chodzi w Dniu Bluma, to hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, jego kultowego i powieści Ulysses. Proszę bardzo, Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina właśnie 16 dnia czerwca. Z tego powodu dzisiaj obchodzimy ten dzień, jakbyście się zastanawiali. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. To przysłowie na dzisiaj, no i rzeczywiście dzisiaj żadnych opadów przewidzianych nie ma, aczkolwiek pogoda taka, jakoby spaść coś z nieba miało, to dopiero w przyszłym tygodniu, patrząc tak na długoterminowe prognozy pogody, no i dopiero w przyszłym tygodniu i pod koniec tego tygodnia również upały się pojawią. O tak około 30 stopni Celsjusza, z tego co patrzyłem i z tego co sprawdzałem. Na razie tym nie musimy się przejmować, na razie bluzy, na razie kurtka i na razie korki w mieście Poznaniu. No a propos miasta Poznania, to już za chwilę sobie zajrzymy do informacji z regionu, do informacji z miasta właśnie. Zostańcie z nami.

można tego wnosić, ponieważ nie ma znaczenia, czy to działa, czy to nie działa, czy to replika, czy to jest sztuczne, czy to jest prawdziwe. Wszystko jest traktowane w ten sam sposób. Z daleka nie da się odróżnić repliki od prawdziwej broni, dlatego takie przedmioty nie będą wpuszczane na teren imprezy. Tak mówią sami organizatorzy tego wydarzenia. Właśnie będą wpuszczani ci z bronią taką, która nie wygląda jak prawdziwa, z jakichś fantastycznych nie wiem, gier, filmów i innych stworzonych tekstów kultury, no ale takiej, która wygląda jak prawdziwa, nie będzie można uświadczyć w tym roku na Pyrkonie. No jest to pewnego rodzaju zmiana, więc uwaga, jeżeli jesteście cosplayerami, to będziecie na bramkach trzepani, czy nie wnosicie jakiejś repliki broni, która mogłaby wyglądać jak broń prawdziwa. Dodatkowo zmiany są, jeżeli chodzi o umundurowanie. Jeżeli chcielibyście przebrać się na przykład za jakiegoś wojskowego, no to nie będzie można wejść w takim mundurze albo w takiej replice munduru. Jeżeli jest to replika munduru historycznego, który był wykorzystywany po roku 1900. No i zapytacie mnie prawdopodobnie, dlaczego po roku 1900. Ja mam pewne swoje przeczucia, dlaczego akurat ta data została wybrana, a nie mówimy o współczesności jako już o naszej aktualnej współczesności. Ten 1900 chyba z jakiegoś powodu tam się znalazł, żeby nie tylko mundury współczesne w to wszystko włączyć, ale również mundury trochę mniej współczesne i trochę starsze też zablokować. Więc pamiętajcie o tym, żebyście podczas trzepania na bramkach pyrkonowych nie odbili się od tego wszystkiego. To już za 3 dni. Impreza naprawdę, naprawdę przednia. Z imprezowych tematów przechodzimy do tego, co dzieje się w Obornikach, moi drodzy, bo tam impreza na drogach jest codziennie. No tylko niestety taka bardzo powolna. Oborniki z każdej strony zakorkowane o poranku, no i po południu w godzinach szczytu i S11, która jest rozbudowywana, albo bardziej planowana rozbudowa tej S11. Zobaczymy, kiedy to wszystko się skończy, kiedy ta budowa się zakończy, która trwa, powinna zmienić coś. Co zmieni? Do końca nie wiemy. Na pewno delikatnie Oborniki odkorkuje, ale to nie spowoduje tego, że każdy problem zniknie, jeżeli chodzi o ulice wjazdowe i wyjazdowe do Obornik. No bez jedenastka jest jedną rzeczą. Ta przedłużona jest jedenastka, a drugą rzeczą jest to, że nie tylko ta droga krajowa numer 11 jest zakorkowana, ale wszystkie inne drogi wjazdowe i wyjazdowe z Obornik. Tu jest chyba potrzebne coś w rodzaju obwodnicy. No ale mieszkańcy się niecierpliwią, bo ile można obiecywać, ile można zapowiadać zmiany, no a potem wszystko może spalić.

Witamy. Jakie święto moglibyśmy wpisać w kalendarzu? Takie typowe, takie nie jakieś zmyślne, jakie mamy dzisiaj w kalendarzu wpisane, ale takie, które każdy by zrozumiał i o którym każdy by wiedział. Do godziny 10 czekam. Złotówka i 23 grosze to jest...

0: płakał. Ale to by nie wiedział, który. Także niestety nie udało mi się tutaj nic znaleźć, ale bardzo często przy remontach, zwłaszcza kamienic, udawało mi się znaleźć stare gazety pochodzące z lat, no może nie produkcji tych kamienic, czyli 1800-1900, niemniej gazeta z lat 50. lub 60. no była ciekawym kąskiem, bo tak jak my w dzisiejszych czasach używamy pianki poliuretanowej do zatkania jakiejś dziury, gdzie mamy naprawdę duży ubytek, no tak w dawnych czasach były to właśnie gazety. Także miło jest sobie spojrzeć na artykuły z tych lat, ponieważ te gazety w dużej większości, one są bardzo dobrze zachowane i niektóre drewniane elementy, też nie wiem czemu, były owijane takimi gazetami. Także jakieś ramy czy obrazy na przykład stare, które są w tych kamienicach po właścicielach, bardzo dużo ciekawych informacji skrywają właśnie na odwrocie tego obrazu.
1: Super, ciekawa sprawa. Przypomina mi się też, jak dziadek inżynier elektronik pracujący dzielnie na łącznościowym polu dobrej roboty wspominał, że bardzo często kiedyś na przykład przewody telefoniczne były izolowane w ogóle papierem. Izolacje były papierowe. Także tutaj ciekawostka. Jeśli jesteśmy przy tych instalacjach wodnych, ołowianych rurach i tak dalej, w jaki sposób warto dbać o naszą instalację wodną, żeby nam służyła i na przykład ustrzec się przed zalaniem? Słyszałem o patentach z serii, na przykład raz na jakiś czas warto poprzekręcać zaworki, żeby się nie zapiekły, nazwijmy to. Nie wiem, tutaj koledzy pewnie pracujący z ochroną środowiska na naszej pięknej uczelni albo z budownictwa będą dzwonić do afery, ale całe szczęście nie ma do mnie bezpośredniego numeru. Ale o co warto zadbać, żeby się ustrzec przed takimi historiami?
0: To, o czym mówisz, czyli co jakiś czas zakręcić i odkręcić zaworek, jest świetnym pomysłem. Jednakże, jeżeli nie robiliśmy tego od wieków, czyli od paru lat, bardzo często prowadzi to po prostu do problemu, bo w tym momencie, kiedy ten zaworek nie był faktycznie zakręcany od dłuższego czasu, no to możemy sobie ładnie zaworek zepsuć i go albo zakręcić na amen i będzie konieczna wymiana, albo możemy też spowodować uszkodzenie jakiegoś elementu. No i w tym momencie już mamy problem, bo zaczyna nam ciec zaworek po prostu.
1: Okej, czyli wtedy lepiej przed taką akcją już się zorientować, gdzie jest zawór do zamknięcia wody w pionie.
0: To by było idealne rozwiązanie, gdybyśmy mieli i nawet w zapasie jeden.
1: Okay.
0: I numer do hydraulika, w razie czego już wbity w telefon.
1: Okej, nie wiem, czy to jest zboczenie, ale jako bezpiecznik wiem, gdzie odciąć u siebie zawór w pionie, ale też zachęcamy do tego, żeby taką wiedzę posiąść. Czy coś jeszcze z takich kwestii związanych właśnie z zabezpieczaniem mieszkania? Za chwilę sezon wakacyjny, już kilka miesięcy. Myślę, że wszyscy na uczelni już odliczają do końca semestru i do wakacji. Co prawda dzisiaj mamy pierwszy dzień semestru, ale ja już odliczam. Czy o coś jeszcze warto zadbać, jeśli chodzi o instalacje i w ogóle zabezpieczenie naszego mieszkania, żeby nam pięknie służyło?
0: Tak, myślę, że rzeczą, którą warto rozważyć, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w bloku z dawnej epoki, to na pewno czujnik dymu lub wykrycia czadu, ponieważ jeżeli mamy instalację gazową w mieszkaniu, mimo że one są regularnie badane i tutaj czuwają nad nami panowie gazownicy, warto się coś takiego wyposażyć, no ponieważ słyszymy co jakiś czas historię o zaczadzeniach, także myślę, że to by była fajna opcja. Kropka.
1: Okej. Okay. Myślę, że warto tutaj też mieć to skorelowane z wentylacją, dlatego że jeżeli mielibyśmy nawet niewielką nieszczelność instalacji gazowej i mamy dobrą wentylację mieszkania, no to wtedy też jest szansa, że te niewielkie ilości gazu zamiast się gromadzić będą gdzieś tam wywiane.
0: Tak. Za dawnych czasów było to trochę bardziej uproszczone, ponieważ epoka okien drewnianych w blokach myślę, że już jest dawno za nami. Niemniej okna plastikowe no, charakteryzują się dosyć dużą szczelnością, więc myślę, że warto zadbać o to, byśmy to mieszkanie regularnie wietrzyli, po prostu codziennie, najlepiej parę minut rano lub wieczorem przed spaniem i można spać spokojnie wtedy.
1: Tak jest i warto pewnie trochę też te okienka tam rozszczelnić co jakiś czas, szczególnie jak nas nie ma dłużej w domu.
0: Dokładnie tak. Z wentylacją w blokach no, jest jednak różnie, ponieważ nie jesteśmy sobie w stanie zrobić rekuperacji tak, jak możemy to zrobić w nowoczesnym budownictwie. No niemniej musimy zadbać o to na własną rękę.
1: Świetnie. Jako wisienka na torcie chciałem cię zapytać o to, co mnie zawsze jara najbardziej, czyli każdy mężczyzna w Parelu, mam wrażenie, był fanem Adama Słodowego i Zrób to sam, to było hasło, które bardzo mu przyszło do głowy, do serca i zostało w nawyku. Jeden albo dwa przykłady jakichś ciekawych rozwiązań i patentów takich właśnie małych majsterkowiczów i młodych techników z okresu PRL-u, które zauważyłeś prowadząc remont.
0: Tak, najczęstszą tutaj polem do manewru domowych majsterkowiczów to jednak były te instalacje elektryczne. Z tego względu, że a dorobię gniazdko tu, a dorobię gniazdko tam. No fajnie, dopóki my do tego się nie dokopiemy i faktycznie zobaczymy, że ten przewód, który miał być na przykład załóżmy na telewizor, on jest poprowadzony bardzo cienkim przewodem. No i prowadzi to do problemu właśnie na przykład z przykrzyżowaniem. Bardzo dużo rzeczy można spotkać przy majsterkowaniu przy starych meblach, gdzie wyrzucamy kuchnię. Tam to jest w ogóle, powiem szczerze, poezja, jak czasami niektóre meble są połatane po latach, no bo wiadomo, jak kiedyś była kuchnia kupowana, to na lata, a nie na 5 lat i do remontu.
1: Tak jest.
0: Także można bardzo ciekawe rzeczy i patenty wychwycić, jak niektóre szafki, zawiasy są połatane.
1: Czyli mimo jakby braku kwarcowych blatów była przygotowana do tego, żeby przetrwać wieki, wojnę atomową.
0: Myślę, że tak, ale pewnie tam już też w drugi obiekt te ołowiane rury, które były wcześniej wymienione.
1: Dobrze, ja w takim razie już tutaj na tym tę rozmowę zakończę, ponieważ przypomina mi się patenty mechanika, od którego kupiłem swój pierwszy samochód. Był to Fiat Punto, rocznik 94 i tam katapulta do otwierania fotela pasażera i łatany przewód paliwowy to są najdelikatniejsze historie. I układ wydechowy przymocowany na druty. Więc na tym poprzestaniemy. Życzymy wam miłych wakacji, bo już coraz bliżej. A tobie, Kuba, też odrobinę odpoczynku, chociażby od perelowskich majstrów i ich spuścizny. Dzięki, Kuba, za rozmowę. Dzięki wielkie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Czołem.
0: Do usłyszenia.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
5: Autopromocja.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
7: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: że onkobaza ma również być przestrzenią dla osób będących w podobnej sytuacji życiowej, które chcą wymienić się doświadczeniami. Stadler zaprezentował ostateczny wygląd nowych pociągów dla kolei wielkopolskich. Zaprezentowany model jest w całości niskopodłogowy i będzie mógł pomieścić ponad 600 pasażerów. Konstrukcja zostanie oparta na aluminiowych stopach, co przełoży się na niższe zużycie energii elektrycznej. Pociągi będą wyposażone w udogodnienia dla pasażerów.
1: Klimatyzacja, więcej miejsca na rowery, oczywiście toalety dla osób o ograniczonej sprawności. Po pierwsze zasilanie dla laptopów na przykład, czy też elementy wizualizacyjne, jak monitory informujące o czasie przejazdu, ale także jest możliwość przekazania informacji marketingowych i tak dalej. Poprawiamy komunikację.
0: Mówi prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Samorząd województwa na ten moment zamówił 10 składów. W zależności od przyszłych możliwości finansowych rozważany jest zakup 10 kolejnych pojazdów.
2: Kultura na 98,6.
0: Barwne wrota Afryki. Pod takim hasłem odbędzie się dzisiaj spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Krygierem, na które zaprasza Biblioteka Raczyńskich. Prelegent opowie o swojej 3-tygodniowej wyprawie po Maroku i kulturze żyjących tam Berberów. Podzieli się także poradami dotyczącymi planowania podobnych podróży. Spotkanie odbędzie się w chwili na Ramowickiej Biblioteki Raczyńskich o godzinie 17. I to już wszystko w porannych serwisach informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy na 3 minuty przed godziną 16.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, a to oznacza, że po raz ostatni witamy się z Kurą.

16 dzień czerwca w kalendarzu mamy. Moi drodzy, to wtorek, a więc informacji zdecydowanie najważniejszych, no to muszę tylko przypomnieć, że do weekendu 3 dni nam zostały. I z tą myślą przez te 3 dni tak przejść delikatnie, lekką stopą trzeba. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Dziecka Afrykańskiego w kalendarzu mamy. Nie sprawdziłem, co to jest za święto i nie sprawdzę już w takim razie. Do zobaczenia za rok. Może za rok nam się uda. Dzień Bluma, to sprawdziłem i wam przekazałem, więc powtarzać się nie będę. Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. A to mnie chyba nawet nie zainteresowało. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. To przysłowie na dzisiaj i z tym przysłowiem was zostawiam, tak samo jak zostawiam osoby, które wygrały w dzisiejszym konkursie. Tylko nie przeczytam na antenie, bo muszę się przyznać, delikatnie o tym zapomniałem i zaraz po zakończonej audycji przeczytam wszystkie wiadomości i odezwę się do osoby, która wygrała dzisiejszy konkurs. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Od godziny 6.30 Daria Kamrowska, Marta Gusztap, Olga Grumowicz, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy z wami, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Lubisz słuchać muzyki na żywo? Żartuję, kto nie lubi. Obczaj koniecznie Festiwal Młodego Jazzu. Są to recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli okazja, żeby usłyszeć młodych artystów jeszcze przed ich dużymi karierami. Powiew świeżości, odważne brzmienia i duża dawka improwizacji. Festiwal Młodego Jazzu od godziny 15 w Blue Note. Publiczne prysznice rzadko kojarzą nam się dobrze, prawda? Jednak grupa młodych osób artystycznych postanowiła nadać publicznemu prysznicowi formę spektaklu site specific, czyli wydarzenia stworzonego specjalnie dla konkretnego miejsca. Tą przestrzenią będzie amfiteatr w Parku Cytadela. Sam tytuł performansu sugeruje, że prosta, codzienna czynność zostanie potraktowana jako coś nieoczywistego i innowacyjnego. Przyjdź do amfiteatru na Cytadeli o godzinie 18 i pozwól wylać na siebie kubeł artystycznej wody. A skoro już jesteśmy przy nietypowych wydarzeniach, to zadam Ci nurtujące mnie pytanie. Rozmawiałeś ostatnio z łososiem? Pod takim tytułem odbędzie się wystawa dyplomowa Wiktorii Ćwiklińskiej. Tytuł wystawy zaprasza Cię do świata, w którym granica między człowiekiem, naturą i wyobraźnią robi się mniej oczywista. Przyjdź na wernisaż do Galerii Dług o 18.30 i poznaj odpowiedź artystki na to szalone pytanie.
1: Radio Afera 98,6.

0: obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
2: Słuchasz, ale...

0: Naomi, dla ziomów only. Sprawdź.
1: Żeby kózka nie skakała.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.

0: torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.

0: właśnie 16 czerwca, ale roku 1904 właśnie bohater Leopold Bloom podróżuje ulicami Dublina. No i podobno też tam najhuczniej to święto, czyli Dzień Bluma, Bloom's Day, jest obchodzony.
1: Z tego co wiem, w Poznaniu również obchodzi się go od kilku lat.
0: Tak samo jak też od parunastu już lat obchodzimy na przykład Dzień Świętego Patryka, też coś, co się kojarzy z Irlandią.
1: Mhm, Irlandia ma fajne dni, my chętnie je przyjmujemy do siebie.
0: Dokładnie tak. No i cóż, my będziemy z wami do godziny 16. No i w tym czasie oczywiście będziemy zaglądać do...

0: do klasyki polskiej animacji lat 70. na przykład. To jeśli chodzi o te warstwy wizualne. No a do tego wszystkiego oczywiście mamy muzykę, która tutaj miesza się jazz, trochę muzyka poważna i do tego wszystkiego, uwaga, jeszcze metal. Także jest mocno eklektycznie, no i to wszystko właśnie już w piątek w klubie Pod Minogą. No i mamy dla was jedną podwójną wejściówkę, a żeby o nią zawalczyć, no to trzeba do nas napisać.
1: Na numer 7148 dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na dzisiejsze pytanie.
0: Na pytanie nawiązuje do tego dnia Bluma, czyli Bloomsday. Skoro Leopold Bloom wędrował, w cudzysłowie oczywiście, ulicami Dublina albo Dublina, zależy, która wymowa wam jest bliższa, no to którą ze stolic europejskich byście najchętniej teraz się przespacerowali i dlaczego? Bo nie wiem, na przykład tam jest teraz ciepło, albo wręcz przeciwnie, albo dawno nie byliście, a pamiętacie, że jest fajnie. Taki krótki opis zawrzyjcie w tej wiadomości.
1: Dokładnie tak. Na wasze odpowiedzi będziemy czekać do 15.50 około, a koszt takiego SMS-a to

Doskonale wiecie, hurtownia rozpoczyna ten cykl audycji na żywo aż do późnego wieczora, więc u nas też już coraz tłumniej w redakcji. No to zobaczmy, jak też w reta praca właśnie w

0: Koncepcja Bramy Zachodniej powraca. Przypomnijmy, że chodzi o teren u zbiegu ulic Polskiej i Dąbrowskiego. To właśnie tam miałby powstać duży dworzec autobusowy. Mówiono również o przedłużeniu w to miejsce linii tramwajowej z ogrodów. Póki co jednak prace nie wyszły poza fazę planowania. Coś się jednak dzieje, bo w zeszłym roku zakończył się drugi etap konsultacji społecznych. O aktualny stan spraw zapytał w swojej interpelacji radny miasta Poznania Andrzej Prędkę.
1: Brama Zachodnia to ma być zintegrowane centrum komunikacyjne na wjeździe z zachodu do naszego miasta, na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i Polskiej. W tym momencie tam nie ma nic. Docelowo ma tam być duży punkt komunikacyjny, ale także nowe osiedla. Dla nas jako radnych kluczowe jest zapewnienie, aby jednak ta wartość publiczna i funkcja publiczna tego terenu była przeważającą, a przede wszystkim funkcjonalną.
0: Co konkretnie znalazło się w interpelacji?
1: Dopytaliśmy pana prezydenta, na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji, czy już zabezpieczono część środków na te inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej i na jakim etapie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma dokładnie wytyczać lokalizacyjne aspekty tego terenu.
2: Brama Zachodnia to będzie kolejny przełomowy krok oraz kolejny element rozwoju miasta.
1: To jest inwestycja na pewno bardzo kosztowna i wręcz rewolucyjna dla tego obszaru miasta. Sporo takich inwestycji na przestrzeni lat pamiętamy. O samej pestce, zanim powstała w latach 90., mówiło się już kilkadziesiąt lat wcześniej. I to jest tego typu duża inwestycja. Same koszty, no to jest jedna rzecz, ale właśnie takie kwestie planistyczne to druga. Niecały ten teren był zawsze w posiadaniu miasta. Tam jeszcze kwestie przestrzenne są do dopracowania.
2: Radni są żywo zaangażowani w ten plan przebudowy i oczekują poważnych deklaracji od prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
1: Prezydent Jaśkowiak wspominał, że to jest jedna z tych głównych inwestycji, o których myśli w kontekście końca swojej kadencji, ale także w kontekście rozwoju Poznania w przyszłości, więc my jako radni trzymamy go za słowo i w związku z tym też potrzebujemy, kiedy mieszkańcy o to proszą, pewnego potwierdzenia na piśmie. Też dlatego składamy takie interpelacje, bo nie tylko chcemy, żeby pewne procesy przyspieszyć, ale też poinformować przez to poznaniaków, na jakim to jest etapie.
0: Temat nie jest nowy i choć prace postępują wolno, to jednak idą do przodu. Czy doczekamy się przełomu, to czas pokaże, a informacje na ten temat zbierał dla Was Max Wawrzyniak.

0: Się nic nie stało, nikt nie był ranny. To był w zasadzie performance, symboliczne pokazanie, w którym miejscu jesteśmy w tym mieście. Jak traktuje nas prezydent i z jakimi reakcjami będzie się spotykał.
1: Z kolei radny klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Prędkę wyraża swoją krytyczną opinię wobec takiego zachowania.
2: No to niech taki performance może robią na sobie samych, a nie na osobach postronnych, na prezydencie. Właśnie dlatego mogli tu przychodzić, żeby swoje opinie wyrażać z kulturą, normalnie, na forum, a nie w taki sposób. To nikomu nie życzę takiego potraktowania, a najbardziej to jest mi żal urzędników i urzędniczek, którzy tutaj też byli świadkami, którzy tu pracują i którzy też teraz w sposób uzasadniony mogą czuć się zagrożeni.
1: Za powody swojej akcji aktywiści podali m.in. wysokie koszty biletów komunikacji miejskiej, brak zaangażowania w sprawę osiedla maltańskiego i brak dialogu z mieszkańcami.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Zarzuty wobec dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Dyrektorka szkoły najpierw wyliczała pracownikom zużycie papieru toaletowego, teraz ma pretensje o zużycie wody pitnej. Dla pracowników jest to uwłaczające. Taką informację wysłano do portalu e-Poznań. Dyrektorka dementuje zarzuty, informując, że wewnętrzne rozmowy miały na celu podkreślenie problemów z niewspółmiernym do potrzeb wykorzystaniem wody z dystrybutorów. Problem z papierem toaletowym miał być reakcją na akty wandalizmu wśród uczniów. Rozmowę z portalem e-Poznań kończy słowami: moja komunikacja z pracownikami miała na celu wyłącznie uwrażliwienie ich na ten problem i wspólną próbę zidentyfikowania sprawców tych zniszczeń wśród uczniów, a nie ograniczanie komukolwiek dostępu do podstawowych środków higieny. W odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To możemy powiedzieć tak, że to już nie chodzi tylko o to, że to jest właśnie takie trochę telefony po szkole, prawda? Bo to właśnie tak nie wygląda, tylko rzeczywiście, jeżeli to jest 5 godzin dziennie, no to rzeczywiście jest taka przestrzeń, która konkuruje z innymi aktywnościami, czyli konkuruje ze snem, bo często też wpływa na zaburzenia snu, ale też czasem właśnie na naukę, czasem na ruch, czasem na relacje.
1: Informuje dr Karolina Appelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie 15powodów.pl/kampania.
3: O sporcie na 98,6.
1: Jesteśmy na półmetku czerwcowej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026. Poznaniacy przejechali już ponad 300 tysięcy kilometrów, a w rywalizacji bierze udział ponad 2000 osób. Społeczności szkolne mocno zaangażowały się w akcję, dominując czołówkę rankingu grupowego. Po pierwszych dwóch tygodniach rywalizacji nasze miasto zajmuje czwarte miejsce w kraju. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Zegary pokazują 16, czyli zaczynamy.
3: Studencki patrol na 98,6.

0: miesięczne. Ja nie, ale jestem pewna, że niektórzy z was tak i tak się składa, że macie okazję przenieść się znowu do tamtych lat, biorąc udział w imprezie tanecznej już w tę sobotę w klubie pod Minogą, a żeby wygrać taką jedną wejściówkę i to podwójną, także możecie zabrać ze sobą przyjaciela czy drugą połówkę, czy może w ogóle nieznajomego, to też zawsze jest jakiś sposób na poznanie nowych ludzi. Wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie nam w tym SMS-ie, jaki jest wasz popisowy krok taneczny. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
5: Studencki patrol na 98,6.

0: nie tak. No i to prowadzi do ponownego, ciągłego sprawdzania. No i takie osoby albo potrafią większą część dnia być zajęte swoim wyglądem, nawet kiedy rozmawiają z kimś, jakoś zakrywają tą część ciała, albo właśnie jakoś naciągają, jeżeli to jest jakaś myśl, że tam jest jakieś, nie wiem, jakaś skóra na przykład jakoś niewłaściwie ułożona. Więc nawet podczas rozmowy z kimś są na tym skupione, przez co też tracą relacje. W skrajnych też wariantach na przykład izolują się, no bądź prowadzi to do takich niekończących się operacji plastycznych, no bo przy tego typu zaburzeniu nie chodzi o prostą operację, o skorygowanie czegoś, no bo nadal to sprawdzanie się pojawia, a tu chodzi o ten właśnie cykl.
1: To jest bardzo smutne, co pani mówi. To życie naprawdę musi być dosyć trudne i rzeczywiście wierzę w to z tego, co słyszę, że to naprawdę musi negatywnie wpływać na te relacje, no i całokształt dobrostanu. A zastanawiam się też, jak przygotowywałam się do tej audycji, bo takie osoby widzą siebie trochę inaczej niż wyglądają w rzeczywistości. Jak to jest możliwe, że my potrafimy wpłynąć na naszą percepcję wzrokową przez to, jak się czujemy?
0: Dzięki za to pytanie. No właśnie, bo to takie może wydawać się niejasne, bo ktoś może powiedzieć, no przecież wystarczy spojrzeć obiektywnie, przecież widać, że ten z tym nosem nie jest aż tak źle. Ale właśnie chodzi o to, że to ten sposób patrzenia tych osób z dysmorfofobią, on nie jest neutralny. I nie chodzi tylko o to, że one mają jakąś wadę wzroku, raczej chodzi o tą interpretację ich już na poziomie mózgowym, na którą składają się taka nadmierna uwaga, jakaś pamięć, też zaburzona pamięć, a więc na przykład myśli o tym, że ostatnio jak widziałam to w lustrze, to jakoś to wyglądało, no to nakładają się przekonania na temat siebie, no bo bardzo często pod tym wszystkim leży przekonanie, że jestem niewystarczająca, że jestem jakoś inna i przez to ludzie mnie odrzucą, no bo jeżeli ktoś obawia się, że z powodu jakiegoś jednego defektu nie będzie zaakceptowany, no to bardzo często tam leży to takie silne przekonanie. No i jeżeli ktoś ma tak ogromne przekonanie, że jestem nieatrakcyjny, jestem brzydka, wszyscy to widzą, no to zaczyna patrzeć na siebie w lustrze czy na zdjęciach przez filtr tego zagrożenia i od razu nachodzą na to bardzo silne emocje, a silne emocje wpływają na to, że nasza uwaga też jest coraz bardziej zawężona tylko do tego obszaru, który jest zagrażający. No i zaczynamy skanować to ciało, tą część ciała w poszukiwaniu tej wady. Ja zawsze proponuję, żeby sobie to wyobrazić w taki sposób, że jak mamy białą kartkę papieru i narysujemy tam czerwone, jakieś takie czerwone kółko i przybliżymy je bardzo mocno do oka, no to widzimy tylko to czerwone kółko. Ono w ogóle wydaje się wielkie, no bo jest bardzo blisko. W trakcie, jak będziemy oddalać sobie tą kartkę, no to dopiero będziemy widzieć, że ta kropka staje się coraz mniejsza, będziemy widać coraz mniej szczegółów tej kropki, a potem zapraszam klientów do tego, żeby obejrzeli świat dookoła, no i wtedy zauważają, że faktycznie, że kiedy kierują tą uwagę na rzeczy dookoła, to nagle ta kropka nie wydaje się taka istotna, ale to właśnie obrazuje to, co dzieje się z osobami z dysmorfofobią, ich koncentracja na tej tak właśnie przykładowej czerwonej kropce, a więc na tym defekcie jest tak duża, że widzą rzeczy, których inni nie są w stanie zobaczyć, bo nikt tak z bliska się temu nie przygląda. No i nie widzą innych ważnych aspektów swojego życia.
1: To tak jak z tymi no, naszymi kompleksami, choć ten problem kompleksów jest dużo płytszy niż tej dysmorfofobii, ponieważ też wiele osób, myślę, że jest to dla nich ciężkie, ponieważ ludzie kojarzą trochę to z próżnością, a właśnie dobrze jest słyszeć, że ten problem jest głębszy.
0: Tak, dokładnie. To nie jest wokół próżności, tylko to jest w ogromnym lęku, że coś ze mną jest nie tak i inni to widzą i ocenią, no i odrzucą mnie, wyśmieją z tego powodu.
1: A jak w takim razie możemy pomóc osobie, którą znamy, gdzie widzimy, że być może ma ona ten problem? Jak możemy ją wesprzeć?
0: Może to być trudne, bo kiedy widzimy, jak ktoś tak ciągle koncentruje się na tej części ciała, to trudno jakoś nie wejść w dyskurs z tym, ale ważne, żeby nie kłócić się z samym objawem, nie mówić jej, a weź nie przesadzaj, przecież taka jesteś śliczna.

0: wymyślasz, albo inni mają większe problemy niż taki wygląd, no bo to nie pomaga, a jeszcze bardziej nasila tą samotność i wstyd. Te osoby zaczynają się bardziej izolować, bardziej ukrywać, ale nadal zachowują te rytuały. Też na pewno nie warto wchodzić w takie ciągłe zapewnianie, nie, nie, naprawdę nic nie widać, albo na pewno wyglądasz dobrze, tak, bo to znowu, to też jest element, to też może się stać kawałkiem tego rytuału, bo to na chwilę może obniży ten niepokój i lęk, ale potem i tak będzie podtrzymywać mechanizm sprawdzania. Najlepsze jest skupienie się na tym cierpieniu tej osoby, zobaczenie, jak ona wiele poświęca, żeby dbać o ten wygląd i nazwanie tego, że słuchaj, widzę, że jest ci z tym strasznie trudno, albo widzę, że wręcz no, cierpisz, jak mówisz o tym kawałku, bo ciągle mnie o niego pytasz i widzę, że on cię zabiera ci dużo z życia i że to chyba jest dla ciebie realne. I więc ja chyba nawet nie będę oceniać tego, jak ty wyglądasz, tylko właśnie tutaj zachęcić do poszukania specjalistycznej pomocy. Tak, bo ja nie muszę, ta wada nie musi być dla mnie duża, ale to cierpienie jest dla mnie ważne, twoje, i może warto, żebyś się z kimś skonsultował.
1: Czyli po prostu zwrócenie uwagi na realny problem i podejście z taką empatią, a nie właśnie gdzieś zrzucenie tego na dalszy plan i tak właśnie powiedzenie, że o, wszystko w porządku. Ja bardzo pani,
0: dokładnie.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moją i waszą gościnią była pani doktor Katarzyna Wiechec z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
0: Bardzo dziękuję.

0: to być kilka stopni powyżej zera, 0 stopni, a nawet minus 20 czy minus 30 stopni Celsjusza.
1: I tutaj zaczyna się prawdziwe wyzwanie logistyczne, bo ogarnąć temperaturę to nie tylko włączyć klimatyzację. To zaawansowane systemy chłodzenia, izolacji budynku, czujniki temperatury oraz stały monitoring 24 godziny na dobę.
0: Szczególnie ważne jest to w branży farmaceutycznej. Wiele leków, szczepionek czy preparatów biologicznych musi być przechowywanych w bardzo wąskim zakresie temperatur. Nawet niewielkie odchylenie może sprawić, że produkt straci swoje właściwości.
1: Podobnie jest w branży spożywczej. Mięso, nabiał, ryby, owoce czy mrożonki. Wszystkie te produkty wymagają odpowiednich warunków. Dzięki magazynom chłodniczym żywność może być bezpiecznie transportowana i przechowywana przez dłuższy czas.
0: W 2024 roku firma Webflat Cold Chain wprowadziła nowoczesne rozwiązania monitorowania temperatury, które jeszcze bardziej zwiększają bezpieczeństwo tzw. łańcucha chłodniczego.
1: Łańcuch chłodniczy to nic innego jak cały proces. Od producenta przez magazyn, transport, aż po sklep czy aptekę, w którym temperatura musi być stale kontrolowana.
0: Nowoczesne systemy pozwalają na zdalne monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym. Jeśli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie, np. awaria chłodni albo wzrost temperatury w ciężarówce, system natychmiast wysyła powiadomienie.
1: To oznacza mniej strat, większe bezpieczeństwo produktów i mniejsze ryzyko dla konsumentów, a w przypadku farmacji realne ratowanie zdrowia i życia.
0: Rozwój magazynów chłodniczych pokazuje, jak bardzo logistyka wpływa na nasze codzienne życie. To nie tylko transport paczek, to skomplikowany system, który dba o jakość i bezpieczeństwo produktów na całym świecie.
1: Dlatego właśnie logistyka chłodnicza jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki.
0: Jeśli interesuje Was nowoczesna technologia, zarządzanie i realny wpływ na funkcjonowanie globalnej gospodarki, magazyny chłodnicze to temat zdecydowanie wart uwagi.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Get yourself locked in to Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
8: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Na sieć kolejowa to plan dalekosiężny. Około 1000 km nowych tras ma być dostępnych dla pasażerów do 2035 roku.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Poznań perłą samorządu. Już piąty raz stolica Wielkopolski została najlepszą gminą w Polsce. Perły samorządu to wyróżnienie przyznawane w rankingu, w którym niezależni eksperci porównują ze sobą gminy w całej Polsce i wyłaniają prawdziwych liderów lokalnego rozwoju. Ranking jest współtworzony przez Dziennik Gazety Prawnej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. To już 14. edycja tego wydarzenia. Wyniki zestawienia ogłoszono wczoraj podczas uroczystej gali towarzyszącej 10. Kongresowi Pereł Samorządu w Dworze Artusa w Toruniu. Obchody poznańskiego Czerwca 56 trwają cały miesiąc. W międzynarodowych obchodach 70. rocznicy tych wydarzeń w stolicy Wielkopolski weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wraz z zaproszonymi prezydentami innych państw. Poza oficjalnymi uroczystościami odbędą się również spektakle. 20 czerwca pierwszy strzał, 27 czerwca stukot oraz Czerwiec 56.
2: Obchody Czerwca 56, tych wydarzeń, które się odbyły 70 lat temu w Poznaniu na ulicach naszego miasta, i pomyśleliśmy, że uczcimy je tak jak potrafimy najlepiej, czyli spektaklami plenerowymi. To będą w 3 kolejne soboty, pokażemy 3 takie duże spektakle plenerowe.
0: Opowiada Renata Stolarska, dyrektorka Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Od dziś na ulicach Poznania można też znaleźć kody QR prowadzące do filmów opowiadających o ówczesnych ludziach i wydarzeniach. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: 17.
1: Studencki patrol na 98,6.
3: 17 na zegarze, czyli zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu i będą z wami przez tę godzinę za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski i Paulina Bernard przy mikrofonie. O 17.10 moim gościem będzie pan Jacek Łukaszewicz, lekarz, który jest w trakcie specjalizacji z okulistyki, i porozmawiamy o wpływie światła niebieskiego, które emitowane jest przez ekrany, z których my studenci coraz częściej się uczymy, i o tym, jak ono wpływa na nasz wzrok. I to nie będzie koniec medycznych tematów, ponieważ o 17.30 posłuchamy mini audycji Osłuchani. Oprócz tego oczywiście czeka na was konkurs, ale na to musicie jeszcze chwilę poczekać, dlatego zostańcie z nami.

0: ma dowodów, że to, co jest, tak powiem, emitowane z komputera, to światło niebieskie wpływa negatywnie na nasze oczy. To jest to, co wiemy na dzisiaj.
1: Czyli to jednak nie samo światło, a to, jak my się zachowujemy, korzystając z tych urządzeń, że po prostu właśnie na przykład dużo rzadziej mrugamy.
0: No myślę, że tak naprawdę taka higiena naszego wzroku jest w tej sytuacji bardzo ważna. I to, co myślę, realnie możemy zrobić, bo pewnym jest, że nie jesteśmy w stanie odciąć się od tego, jest to jakby element dzisiejszego świata, ale myślę, że są proste sposoby, które mogą pomóc nam albo złagodzić te dolegliwości, albo rzeczywiście zapobiec występowaniu. I tak naprawdę warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwszą zasadą jest tak zwana zasada 20-20-20. I może część osób o tym słyszało. Jest to zasada, że co 20 minut pracy takiej w bliży robimy sobie 20 sekund przerwy, patrząc na odległość tam 20 feet, znaczy około 6 metrów. To jest bardzo ważne i sprawia, że mięśnie, które są w oku, które są nadmiernie, że tak powiem, aktywowane podczas tej pracy przy komputerze, no, są w stanie się rozluźnić. Także myślę, że to jest taki zdrowy nawyk, można mówić takiej higienie naszego narządu wzroku, żeby rzeczywiście przy takiej długotrwałej pracy przy komputerze starać się co te 20 minut, na dosłownie 20 sekund, zrobić sobie przerwę. Drugą rzeczą, to myślę też wiele osób już słyszało, coś, co może pomóc nam złagodzić te dolegliwości, no to są tak naprawdę te popularne sztuczne łzy, czyli krople nawilżające, tak? No bo chcąc, nie chcąc, to mruganie będzie zredukowane, czyli wiadomo, to te objawy mogą być też w zależności od osoby bardziej bądź mniej nasilone, no niemniej krople nawilżające są takim, powiedzmy, dobrym suplementem, wsparciem, żeby rzeczywiście jakby te odczucia, jeśli chodzi o narząd wzroku, były mniejsze, czyli te dolegliwości. No i tak naprawdę próba nawet samokontroli, czyli rzeczywiście siedząc przed ekranem, starać się przez chwilę o tym pomyśleć, okej, rzeczywiście chyba powinnam troszkę częściej mrugać. To wiadomo, że to się bardzo łatwo mówi, ale tak naprawdę są to trzy elementy, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób do naszego, że tak powiem, codziennego życia wprowadzić.
1: Bardzo dziękuję za te rady. To też wydają się dosyć proste czynności, a rzeczywiście mogą dużo zmienić w naszym funkcjonowaniu, no i szczególnie teraz w takim intensywnym czasie, kiedy tej nauki jest dużo. A tak nasunęło mi się jeszcze, bo w zasadzie sama jestem zaskoczona tym, że to światło niebieskie nie jest aż tak, nie ma aż tak negatywnego wpływu, jak możemy wszędzie przeczytać, a dosyć popularne ostatnio stały się takie okulary z filtrem światła niebieskiego, które miałyby właśnie zapobiegać temu jego wpływowi, więc czy one działają, czy to jest prawda, czy może jakiś chwyt marketingowy?
0: Ja myślę, że to jest bardzo duży temat i na pewno podczas tej audycji nie jesteśmy w stanie jakby go całego omówić. Niemniej myślę, że ważną rzeczą jest zawsze, żeby zrozumieć, co tak naprawdę coś robi i czy ochrona przeciwko temu rzeczywiście jest potrzebna, czy ma jakiś realny wpływ. I to jest to, czym my jako lekarze się rzeczywiście sugerujemy, no czyli staramy się zobaczyć realne dowody naukowe na to, czy coś ma wpływ. I to, co można powiedzieć, to tak, te okulary, one są w stanie blokować to światło niebieskie i to jest dowiedzione i z tym nie ma co polemizować, to jest prawda. Niemniej tak naprawdę zalecenia, które odnośnie były tych okularów, gdzie są rzeczywiście tak reklamowane, żeby je nosić przed snem kilka godzin, było bardzo wiele badań pokazanych, które no sugerowały, że rzeczywiście ma to wpływ, wiele innych badań po prostu sugerowało, że tak rzeczywiście nie jest. I dosyć spore takie badania wyszły chyba w 2023 roku, gdzie pokazano, że tak naprawdę różnice między szybkością zasypiania tych ludzi, którzy nosili te okulary, a osób, które ich nie nosiło, i czy ten jakby stopień regeneracji tych ludzi i tego, powiedzmy, powiedzenia na sam koniec, okej, ja czuję się wyspana, to były tak naprawdę marginalne różnice, tak, które tak naprawdę nie dają nam realnie odpowiedzi na to, żeby stwierdzić, że noszenie tych okularów rzeczywiście ma realny wpływ. Bo jeśli się każdy z nas nad tym tak przez chwilę na spokojnie zastanowi, to ten proces zasypiania, ten proces regeneracji, czyli przejścia naszego organizmu przez te wszystkie fazy snu, które koniec końców doprowadzają, że my jesteśmy wypoczęci, jest to bardzo złożony, myślę, bardzo

0: to jak najbardziej okej. No niemniej dowodów na to takich prawdziwych na ten moment nie ma.
1: Czyli to bardziej wpływa właśnie na ten nasz sposób zasypiania, a nie na zdrowie naszych oczu, że to nie, tak na, nie równa się temu.
0: Myślę, że tak naprawdę co warto, warto wspomnieć, to rzeczywiście światło niebieskie wpływa na poziom melatoniny, co tak naprawdę jest dowodem tylko na to, że jest w jakiś sposób tym, że tak powiem, strażnikiem tego trybu dzień-noc. Niemniej tak naprawdę redukcja tej ilości światła niebieskiego, która jest emitowana przez ekrany wieczorem, no nie ma realnie wpływu na to, czy rzeczywiście nasz sen jest takim snem regenerującym, czy zasypiamy szybciej, lepiej niż osoby, które tego nie stosują. Także tutaj temat jest bardzo złożony i tak naprawdę no, myślę, że w obecnych czasach bardzo aktualny, ponieważ bardzo wiele osób zadaje sobie to pytanie, czy rzeczywiście to pomaga, czy ma to sens, czy nie ma to sensu. Także myślę, że wielu z nas jest też trochę zagubionych w tym wszystkim.
1: Bardzo panu dziękuję za wszystkie te informacje. Moim i waszym gościem był dzisiaj Jacek Łukaszewicz, lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki, a także pracownik Kliniki Chorób Oczu Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Noise. Środa, 8:30. 21
1: wiek, panika i afery. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

ostatnia szansa, by cofnąć się w czasie do lat 90. i 2000. w tę sobotę, biorąc udział w imprezie tanecznej w klubie pod Minogą. A żeby móc to zrobić i wziąć ze sobą kogoś i wygrać jedną wejściówkę podwójną na to wydarzenie, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i zawrzecie w tym SMS-ie wasz popisowy ruch taneczny, bo jestem go bardzo ciekawa i sama szukam inspiracji na moje kolejne potańcówki. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to 1,23 zł.

bajkowy i baśniowy obraz świata i myślimy, że jest on dosyć dziecinny. I czy chcę pamiętać bajki? To jest pytanie, które sobie zadają autorzy prac, które będą przedstawione podczas wernisażu o tym samym tytule na Uniwersytecie imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu już jutro, 17 czerwca o godzinie 18. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką odsyłam na stronę uap.edu.pl.

0: się firma odpowiedzialna za inwestycje. Termin prac upływa 25 czerwca.
1: Poznań brzmi muzyką.
0: W weekend czeka nas wiele darmowych koncertów, a w sobotę odbędzie się piknik na fest. W związku z tym na Cytadeli zaplanowano wiele atrakcji, w tym koncerty, które zaczną się o 16 i potrwają do 22. Na scenie zobaczymy Anię Dąbrowską, Małgorzatę Ostrowską, Raz, Dwa, Trzy, a na finał Natalię Kukulską. W niedzielę czeka nas darmowy koncert nad Jeziorem Maltańskim. Plenerowe widowisko pod nazwą Za Miłość ugości m.in. Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego czy Krzysztofa Zalewskiego. Bramki otwierają się o 19, a koncert rozpocznie się o 21. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza zespół Niemoc.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
7: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci na obrad.

0: kiedy mamy do czynienia z reżimem, z propagandą w Rosji, to pokazanie życia, codziennego życia, w tym przypadku przede wszystkim uczniów i nauczycieli, jest sytuacją, no właśnie, bardzo wyjątkową. Na pewno skłania nas do większej refleksji na temat tego, jak wygląda, możemy się w ogóle dowiedzieć przede wszystkim, jak wygląda to życie, bo my jesteśmy zanurzeni tutaj w innym kontekście i takim bardziej medialnym, politycznym, natomiast mało kto wie, jak wygląda to rzeczywiście na wschodzie, jak wygląda zwykłe życie zwykłych ludzi. I myślę, że jest to taki moment zatrzymania i refleksji, być może jakiejś zmiany naszej narracji na temat tego, co się dzieje w Rosji i zrozumienia, z jakich powodów dzieje się właśnie tak.
1: Właśnie, ty już wcześniej rozmawiałaś z Pawłem Talankinem, ale mnie to tak zastanawia, to jak nastawiasz się, że będzie wyglądała ta sama rozmowa z publicznością? Czy jest coś, co chciałabyś, żeby jakieś pytania wyszły, czy konkretna rozmowa z tego spotkania?
0: To znaczy, będzie taki moment, tak, rzeczywiście, kiedy publiczność również będzie mogła zadać swoje pytania. Ja mam przygotowane swoje, razem z Krzysztofem poprowadzimy tę rozmowę. Powiem szczerze, nie zastanawiam się nad tym, jakie to będą pytania. Mam nadzieję, że będą i że dla nas wszystkich będzie to spotkanie inspirujące i właśnie skłaniające ku refleksji.
2: Skoro mówisz o tych pytaniach, które ty masz już przygotowane, to czy jest jakaś taka kwestia, którą ty szczególnie chciałabyś poruszyć z Pawłem, żeby też uczestnicy tego wydarzenia mogli o niej usłyszeć?
0: Tak, mamy bardzo wiele pytań, pewnie nie wszystkie uda się zadać, natomiast ze swojej strony tak, mnie bardzo interesuje ta kwestia żywego materiału, czyli tego, jak ten film powstawał, jak wyglądały z obserwacji Pawła relacje nauczycieli z uczniami, w jaki sposób uczniowie reagowali w ogóle na wojnę, na wybuch wojny, ponieważ był on świadkiem, uczestnikiem tam tego momentu w Karabaszu, w tej szkole, w której pracował. Więc z pewnością tak, relacja uczniów, nauczycieli, ich reakcje, ale również sposób, w jaki są w tym temacie propagandy, czyli jak reagują, w jaki sposób pozwalają na to, żeby ta propaganda przez nich przemawiała, a być może nie. Ilu jest takich nauczycieli, którzy stają po stronie opozycji, w jaki sposób to się dzieje?
2: Właśnie, bo ja miałem tu przyjemność zobaczyć ten film i pamiętam, że Paweł w tym filmie wyraża takie życzenie, że chciałby, żeby właśnie mieszkańcy tej jego miejscowości mimo wszystko zobaczyli ten film i żeby ten film też dotarł do Rosjan, którzy często no, nie mają takiego alternatywnego spojrzenia na rzeczywistość. Czy ty masz informację, czy ten film został zobaczony na przykład przez tą lokalną społeczność albo
0: tak,
2: w jakikolwiek, tak?
0: Tak, tak. Ten film, Paweł niejednokrotnie mówił o tym już w wywiadach, że ten film widzieli jego uczniowie, widzieli nauczyciele. No z pewnością tam nie pozostało, to środowisko nie pozostało obojętne wobec odbioru tego filmu. Oczywiście jest cała otoczka związana z tym, jak został przyjęty również przez władzę i tak dalej. O tym też będziemy mówić w piątek. Także tak, film jest dostępny również na stronach rosyjskich, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, mówiłam, że Paweł też mówi o tym, że ten film jest, można go obejrzeć bezpłatnie z angielskimi napisami i właściwie to, co w tej chwili robi władza w Rosji, to jest to fantastyczna reklama dla tego filmu.
1: Dlatego my też właśnie zachęcamy Was do zobaczenia filmu. Ja jestem ciekawa, jak może różnić się ten odbiór też Polski, polskich widzów od właśnie mieszkańców miejscowości Pawła. I właśnie jak będzie wyglądała sama rozmowa?
0: Wieczór będzie wyglądał, będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części zobaczymy film, który trwa mniej więcej półtorej godziny. A w drugiej części będzie miała miejsce już rozmowa, wywiad, rozmowa, właściwie będzie to rozmowa z Pawłem Talankinem i po tej rozmowie będzie też czas na pytania publiczności.
2: A czy jeszcze już właściwie przechodząc do końca naszej rozmowy, czy ty dzisiaj możesz opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda rzeczywistość Pawła już po sukcesie tego filmu, w tym sensie, że wiemy, że on wyjechał z Rosji, prawdopodobnie ma tam jakiś wilczy bilet związany z powrotem, i jak on dzisiaj funkcjonuje i jak też no właśnie społeczność tutaj, czy europejska, czy po prostu zagraniczna odbiera dzisiaj jego opowieści, jego historię.
0: Poniekąd wiem z rozmów, ale przede wszystkim z wywiadów, i jest to też część naszej rozmowy w piątek, więc wszystkiego nie będę zdradzać i też jestem ciekawa, co powie Paweł. Recepcja filmu, z tego co wiem, jest bardzo pozytywna, i u nas w Europie, w Polsce, na Węgrzech również. Paweł o tym opowiadał. W Polsce z kolei polska publiczność przyjęła również bardzo, bardzo dobrze ten film, i z tego co wiem, i też Paweł opowiadał o tym, że sale kinowe były wypełnione, dostawał nawet wiadomości od wielu Polaków na temat tego, jak ważny jest to film, i że chcą go oglądać.
2: To myślę, że nie trzeba więcej zachęcać naszych słuchaczy do tego, żeby ten film zobaczyć i żeby przyjść na to spotkanie. Myślę, że nie pożałujecie, bo film jest naprawdę bardzo poruszający, prawdziwy i opowiadający o rzeczach, o których zazwyczaj nie mówi się, nawet w nurcie jakichś takich mediów tradycyjnych. No i my mamy nadzieję, tak jak naszym gościem była Nadzieja Smagina, że ten film również wam się spodoba. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę.
1: Bardzo
2: i polecamy
1: dziękujemy.
2: Wam to wydarzenie.
0: Dziękuję również.

0: istnienia ta godzina, czyli 22 czerwca, do piątku 26 czerwca słyszymy się od godziny 10. Jeśli chcecie poznać Maltę naprawdę od podszewki i poznać osoby artystyczne, czyli te spotkania, o których też mówiłam, to zapraszamy Was do słuchania transmisji na żywo. Nadajemy z Centrum Festiwalowego w piątek 20 czerwca w godzinach od godziny 16 do 18 oraz w sobotę 28 czerwca z klubu W Sercu na Starym Rynku. Razem otworzymy i zamkniemy festiwal wywiadami prowadzonymi na żywo prosto z Centrum Wydarzeń. Ja jestem bardzo podekscytowana, przyznam szczerze, że to moja pierwsza Malta i też będę tam na miejscu, więc mam nadzieję, że słyszymy się. Polecamy oczywiście śledzić nasze sociale, no bo coś czuję, że takie Malto tematyczne rzeczy również tam się pojawią. Słyszymy się, pamiętajcie o tym, żeby śledzić Festiwal Malta.
1: Słyszę głosy, które...

0: Właśnie poeta i grafik, urodzony w 1988 roku, publikował w prasie literackiej, no jest uznawany, zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Chociażby takim jednym punktem, który warto wyszczególnić, jest fakt, że został laureatem projektu Połów, poetyckie debiuty 2025. Aktualnie mieszka w Warszawie, a pochodzi z Turu na Pałukach. Także jeżeli takiego właśnie autora poszukujecie i chcielibyście się więcej zapoznać z jego twórczością, no to właśnie spotkanie, o którym wam opowiadamy, może być dla was gratką. No i na koniec chcielibyśmy wam jeszcze powiedzieć o zaproszeniu, po prostu, żeby to wybrzmiało tak jednoznacznie, żeby tam były podsumowane wszystkie informacje. Ten materiał w ogóle przygotowała dla nas Zofia Bogacz, nasza redakcyjna koleżanka, która właśnie tutaj przepytała Bartosza Dłubałę, który będzie prowadził to spotkanie, i zapraszamy was na zaproszenie.
1: Chcemy jeszcze zaprosić na jedno wydarzenie w najbliższym czasie, 19 czerwca o godzinie 18 do Łazęgi Poznańskiej. Tam spotkamy się na spotkaniu autorskim z Przemysławem Kralem wokół jego książki poetyckiej Historia połączeń.
2: Ja tylko dodam jeszcze od siebie, że Łazęga Poznańska, samo miejsce, myślę, że to jest idealne zestawienie z nastrojowymi historiami intymnych gestów, o których mówi autor książki, plus sami też słyszeliście Bartosza Dłubałę, Pora na

0: sztukę na iPadzie. Z tego był znany w internecie. Jednak my interesujemy się tutaj sztuką i dlatego rozpoznajemy go również z 400 indywidualnych wystaw, z czego ostatnia wielka retrospektywa miała miejsce w Fundacji Louis Vuitton w 2024 roku. Stworzył słynną serię obrazów The Splash z lat 60., czyli rozprysk. Jego idolem był Pablo Picasso, ale wyłącznie jeśli chodzi o innowacyjność i zacietrzewienie. Prywatnie do Picassa było mu naprawdę daleko. Piękna dusza i wielki artysta. Zmarł spokojnie w swoim domu. Jednak my będziemy o nim jeszcze długo słyszeć i na zawsze pamiętać. Możesz teraz odłożyć chusteczki i wziąć popcorn, bo zaczynamy spektakl pod tytułem Houston, mamy problem. Mowa oczywiście o rynku sztuki. Teraz tak. Jest sobie galeria Goodman. Jedna z najważniejszych galerii sztuki współczesnej związanych z globalnym południem. Z zewnątrz wydaje się, że odnosi sukces, bo ma rozpoznawalnych artystów, działa w kilku miastach i uczestniczy w prestiżowym międzynarodowym rynku. Jednak ostatnio okazało się, że koszty rosną szybciej niż zyski, nawet dla takiej galerii jak Goodman. Musiała więc ograniczyć udział w targach, zmniejszyć listę reprezentowanych artystów, zwolnić część pracowników i przemyśleć cały sposób działania na nowo. A mówimy przecież o naprawdę potężnej galerii. I ten kryzys jeszcze bardziej widoczny jest w przypadku tych mniejszych miejsc. Brukselska Dependence, galeria znana z bardziej eksperymentalnego programu, ogłosiła zakończenie działalności po 23 latach. Nie była to galeria masowa ani komercyjna. Wręcz przeciwnie, wspierała artystów bardziej konceptualnych, trudniejszych, często mniej oczywistych lub bardziej nietypowych rynkowo. Jej zamknięcie pokazuje, że szczególnie zagrożone są właśnie te miejsca, które budowały wartość artystyczną, a nie tylko atrakcyjność finansową. Możesz zatem powrócić do wycierania nosa w chusteczkę. Największy paradoks polega więc na tym, że kryzys nie oznacza całkowitego braku pieniędzy w świecie sztuki. Wręcz przeciwnie. W tym samym czasie Christie's odnotowało bardzo mocną sprzedaż sztuki południowoazjatyckiej w Londynie. Aukcja osiągnęła prawie 19 milionów funtów, a wszystkie 93 obiekty sprzedały się wyraźnie powyżej estymacji. Czyli można. To pokazuje nam, że kapitał nadal istnieje, ale nie rozkłada się równomiernie. Bo wiadomo, mówimy o sprzedaży w Christie's, czyli najbardziej fancy domu aukcyjnym na świecie. I ostatnia imba na dzisiaj. Chodzi o planowany monumentalny łuk triumfalny Donalda Trumpa, który miałby stanąć w rejonie Memorial Circle. Kontrowersyjną rzeczą nie jest tutaj sam łuk, tylko to, że inwestycja może wiązać się z ryzykiem naruszenia warstw archeologicznych znajdujących się pod powierzchnią terenu. W promieniu około 1 mili od planowanego miejsca budowy znajduje się kilkanaście udokumentowanych stanowisk archeologicznych i historycznych z okresu przedkolonialnego. Projekt zakłada powstanie łuku o wysokości około 250 stóp, czyli ponad 75 metrów. To może oznaczać ingerencję w obszary, które według raportu National Park Service mają umiarkowaną lub wysoką wrażliwość archeologiczną. Część szczegółowych danych archeologicznych nie została jednak publicznie udostępniona, ponieważ uznano je za wrażliwe. Przedstawiciele ochrony dziedzictwa tłumaczą, że takie informacje bywają chronione po to, by nie ułatwiać działania osobom nielegalnie poszukującym zabytków. Także czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. I na koniec stały segment. Sztuczna ciekawostka tygodnia. W New Jersey otwarto Bruce Springsteen Center of American Music. Nowe centrum kultury poświęcone nie tylko samemu The Boss od Nebraski i Born in the USA, ale też szerzej historii amerykańskiej muzyki popularnej. Mieści się ono na kampusie Monmouth University, niedaleko miejsca, gdzie Springsteen pisał Born to Run. W środku znalazły się archiwa artysty, pamiątki z jego kariery, ale także eksponaty związane z innymi ikonami muzyki. Od Franka Sinatry po Lady Gaga. Jak będziesz w pobliżu, to zachęcam do zwiedzenia. Wyślij mi fotki. A my słyszymy się za tydzień o 18:30. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: tego wydarzenia, tego tryptyku artystycznego na przestrzeni trzech czerwcowych sobót. Będziemy mogli również popatrzeć troszeczkę w przestrzeń miejską, która jest dookoła nas, bo właśnie oprócz tych performance'ów w tej przestrzeni miejskiej będziemy mieli trochę elementów artystycznych upamiętniających właśnie tamte wydarzenia. Spacerując po poznańskich ulicach, może nawet już dzisiaj coś wypatrzyliście, no bo właśnie 16 czerwca, no czyli co by nie mówić dzisiaj w ten czerwcowy wtorek, pojawiły się pierwsze takie instalacje, pewnego rodzaju obrazy, które mają przypominać nam o tamtych wydarzeniach, ale konkretnie co to jest, no to posłuchajcie.
1: Oprócz tego, że pokazujemy spektakle, realizujemy też takie projekty wokół. W ogóle ten nasz projekt nazwaliśmy Wolność Początek. Ten nasz projekt, który realizujemy z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. I oprócz tego, że te spektakle, to na ulicach Poznania po 16 czerwca będą się pojawiały takie znaki graficzne, których autorką jest Nina Budzyńska, która razem właśnie z Tomaszem Jaroszem, czyli autorem naszych takich wizualizacji i projekcji wideo, robią właśnie wspólnie ten projekt. Nina będzie takie znaki graficzne w różnych miejscach na chodnikach umieszczała w Poznaniu, w takich miejscach, gdzie zginęły osoby tego powstania czerwcowego.
0: Co warto też powiedzieć, przy każdej z takich prac będziecie mogli znaleźć kod QR, który przeniesie was do takiego krótkiego filmu upamiętniającego osoby, które tragicznie straciły życie w tamtych dniach, ale tam, gdzie nie będzie takiej stricte instalacji artystycznej, to tam też, znaczy w innych też miejscach będziecie mogli takie kody znajdować. Warto do tego zaglądać, bo no, symbolika jest oczywiście bardzo ważna i ukazująca jakby skalę wydarzenia, które wspominamy, a jest to fajne memorandum dla tych osób, które wtedy tak bohatersko walczyły o wolność tamtych pokoleń, ale również poniekąd nas. I teraz chciałbym was jeszcze zabrać w taką krótką historię, właśnie odwołującą się do ludzi, do takich zwykłych, prostych, prozaicznych przeżyć, które wtedy towarzyszyły ludziom, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, bo przecież te spektakle przypominające nam poznański czerwiec to tak naprawdę takie upamiętnienie ich wszystkich, ale wydaje mi się, że jak zazwyczaj w takich wydarzeniach, każdy uczestnik takich traumatycznych zdarzeń przecież niesie ze sobą jakąś własną, prywatną historię, jakieś historie rodzinne, jakieś prywatne dylematy, które się pojawiają na co dzień. I jeszcze ten jeden spektakl, o którym więcej nie powiedziałem, czyli Stukot Czerwiec 56, który odbędzie się z drugiej strony nie w tą najbliższą, ale w kolejną sobotę 27 czerwca. On odbędzie się na terenach zakładów Hipolita Cegielskiego i właśnie z tym konkretnym miejscem historię przytoczyła nam Renata Stolarska, która rozmawiała z Kasią Rybicką. Posłuchajcie, co to za historia i wczujcie się w nią, myśląc o tym, że to były bardzo ciężkie czasy, ale też jakie ciekawe przeżycia się wtedy pojawiały, o których możemy dzisiaj opowiadać również scenicznie, ale też w takim bezpośrednim, werbalnym kontakcie międzyludzkim.
1: Spotkaliśmy kiedyś taką panią, która pracowała wówczas w zakładach Cegielskiego. Pełnie przypadkiem, przy okazji innego spektaklu, ona nam opowiedziała o sobie. Ona pracowała wtedy w takich zakładach chemicznych właśnie i że pierwszy raz usłyszała wtedy ciszę. Jak syrena dała sygnał do strajku i robotnicy wyszli, to zatrzymali wszystkie maszyny. I pracowała tam długo. Pierwszy raz od początku swojej pracy usłyszała ciszę w zakładach Hipolita Cegielskiego.
0: Tak jak słyszeliście, każda osoba, która tam była, ma swoją historię i warto to upamiętnić, szczególnie w tak przyjemny sposób, jaki możemy to robić dzisiaj, więc bardzo serdecznie was na to zapraszamy. Tak jak wspominałem, nadchodzące spektakle to najbliższa sobota, spektakl Pierwszy Strzał i tydzień później, 27 czerwca, widowisko Stukot Czerwiec 56, czyli nowa wersja tych wydarzeń czerwcowych, która przyniesie nas, nasze serca w tamten czas, ale ponownie odkryje ich aktualność. Zatem na sam koniec chciałbym was przenieść do zaproszenia specjalnie, które nagrała dla nas Renata Stolarska, dyrektorka Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Posłuchajcie.
2: Wydarzenia.
1: Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na nasze wydarzenia. Wiem, że jest to późna godzina, godzina 22 i być może będzie zimno i być może będzie mrzawka, ale proszę się ciepło ubrać i przyjść, a my rozgrzejemy Państwa naszymi opowieściami i gwarantuję, że nie będą Państwo żałowali. Zapraszam serdecznie.
0: Zdaje się, że pogoda ma się faktycznie poprawiać z dnia na dzień, ale na pewno, jeżeli będzie gorsza, niech ona was nie demotywuje do tego, żeby jednak przyjść i zobaczyć takie wydarzenie, bo takie okrągłe rocznice nie zdarzają się na pewno nie na co dzień i na pewno nie co roku. Dlatego nie pomińcie tego wydarzenia i wpiszcie je sobie w kalendarz. My przechodzimy teraz do piosenki i za chwilę do was wracamy.

0: www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

0: Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie. Wybiła godzina 19:04, a to oznacza, że pora na wasz aferytm codzienny, ale tym razem wtorkowy. Prowadzę go ja, Jakub Wasiela. Za konsolą wspiera mnie Marta Duszyńska. I coś tam wam dzisiaj pogramy. Troszeczkę hip-hopu, troszeczkę elektroniki, troszeczkę rocka. No a zaczęliśmy sobie od ATZ-a, dlatego że niedawno wydał swój nowy album, znaczy w zasadzie to mini album pod tytułem Overdrive. ATZ Core, bo tak się nazywa w sumie cały projekt, który ma się składać z trzech takich pojedynczych epek wydanych teraz jedna po drugiej. To jest coś, co ma nas wprowadzić w różne brzmienia polskiego hip-hopu. To, co usłyszeliście, utwór pod tytułem Ostatni dzwonek, to jest taki bardzo, bardzo bym powiedział, oryginalny kawałek, brzmiący zupełnie nie jak ATZ, którego wszyscy znamy. Co prawda reszta tych utworów z tej jego nowej epki już troszeczkę bardziej przypomina nam starego ATZ-a, ale jak nam zapowiada sam twórca, kolejne dwie epki, które będą składać się na tego ATZ Core'a, będą zupełnie czymś innym i zderzymy się z brzmieniami, których jeszcze w polskiej muzyce elektroniczno-hip-hopowej nie słyszeliśmy, a jestem w stanie uwierzyć w to, co ATZ mówi, bo no to jest człowiek, który wiecznie eksperymentuje, no bo nawet mówiąc to, że te kolejne utwory z tej epki teraz są bardzo podobne do znanego nam ATZ, to i tak no są tylko podobne, ale dalej można zobaczyć tam i usłyszeć coś zupełnie, coś trochę innego. Więc nawet jeżeli jesteście zaznajomieni z ATZ-em, to myślę, że warto zobaczyć, co tam ugotował wreszcie utworów i myślę, że warto czekać na dwie kolejne epki, które mają się właśnie ukazać na przestrzeni kolejnych miesięcy. Chyba do końca roku w ogóle ma cały ten projekt zostać zamknięty. To słuchajcie, dzisiaj też urodziny obchodziłby Tupac, jeden z najważniejszych w sumie raperów na świecie, który przyczynił się bardzo mocno do rozwoju tego gatunku w Ameryce, a był na pewno inspiracją dla wielu też artystów spoza USA. Kimże bym był, gdybym nie zagrał wam jakiegoś utworu właśnie od Tupaca Shakura. Zastanawiając się długo, czy nie zagrać czegoś z jego pierwszego albumu, uznałem, że najbardziej takim dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi utworów znanych jest utwór All Eyes on Me.
1: Big sight, new.

All Eyes on Me oczywiście pochodzi z czwartego studyjnego albumu właśnie pod tytułem All Eyes on Me. No i został wydany 13 lutego 96 roku. Szybko zdobył popularność i w pierwszym tygodniu sprzedał już prawie 600 tysięcy egzemplarzy. No i do 2014 roku sprzedano ponad 10 milionów nośników tego albumu, co pokazuje tylko ogromną skalę i talent Tupaka. W 1997 roku Tupakowi też pośmiertnie już przyznano nagrodę Soul Train Music Awards for Best R&B and Soul Albums of the Year, gdzie właśnie no to uhonorowało jeszcze jego twórczość pośmiertnie, bo pośmiertnie, ale jednak zawsze. Także no, pamiętajmy o tym, że 16 czerwca Tupac no, miał te urodziny. No i posłuchajmy sobie trochę tego jej muzyki. Jeszcze zachęcam też, żebyście przypomnieli sobie inne jego wydawnictwa po audycji. A tymczasem opowiem wam o konkursie, który ma miejsce, bo można wygrać jedną wejściówkę podwójną na Carbon Silesia Festival, który odbywa się w sztolni Królowej Luizy w Zabrzu od 19 do 20 czerwca. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać taką wejściówkę podwójną? Oczywiście trzeba napisać SMS-a pod numer 7248 w SMS-ie wasze imię, nazwisko, afera oraz afera. No i trzeba odpowiedzieć na pytanie. A pytanie tego konkursu brzmi: techno, house, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy. A tymczasem idealnie się składa godzina 19, no już się nie idealnie składa przed sekundą, 19.15, teraz 19.16, pora na płytę tygodnia.

A tutaj ciekawostka, no, zespół poznański. Wyjdzie w praniu płyta pod tytułem Kalejdoskop. No i co by wam tutaj opowiedzieć? Wyjdzie w praniu to czteroosobowy zespół, który no przede wszystkim bazuje na roku alternatywnym no i na garaż roku. No a tą ich twórczość warto by było porównać do spoglądania w kalejdoskop. Tak jak sama ich płyta się nazywa. Jak ktoś kiedyś patrzył w kalejdoskop, to wie, jak bardzo te barwy wewnątrz się zmieniają i jak jest pstrokato, i tak samo jest na ich płycie. Co prawda wy usłyszycie tylko jeden utwór z ośmiu, ale będziecie mogli sobie też i zachęcam do tego, żebyście też sobie zobaczyli, czy faktycznie te albumy dla was też są tak różnorodne, jak dla nas w naszej redakcji muzycznej. A oto próbka tego, co potrafią artyści pod tytułem Ranny ptaszek.

Tak się kończy właśnie utwór Ranny Ptaszek. Myślę, że bardzo klimatyczny utwór i warty do posłuchania. Cieszę się, że mogliście go usłyszeć na naszej

No mocny beat, mocne wejście, chłopaki dobrze robią. Myślę, że to może być jedna z najważniejszych premier rapowych tego roku. Tak osobiście uważam. Chociaż no też zobaczymy, co konkurencja przyniesie. Na razie jakichś wielkich zapowiedzi na ten rok nie ma, a to, co już minęło, to no niektóre albumy były fajne, ale no nie wiem, czy będą w stanie przebić to, co Louis razem z Avim szykują. Premiera już 11 września 2020 oczywiście 6 roku w wersji preorderowej. Dostęp do autografu Louisa będzie i dwa dodatkowe utwory, które no właśnie mają być niedostępne w wersji tej takiej normalnej. No ale wiadomo, jak to jest potem. Zazwyczaj to te kawałki i tak gdzieś wyciekają. Zresztą ostatnio PZ nawet wrzucił na streaming i ten jedną z epek swoich, którą dodał do wersji preorderowej swojego ostatniego albumu. No a teraz trochę elektroniki, bo no coś, co odkryłem. Niedawno, może wy znacie, jak tak to spoko, jak nie to, to cieszę się, że mogę wam pokazać. Artysta Aphex Twin, znany w zasadzie jako Richard David James, brytyjski właśnie kompozytor i multiinstrumentalista, a także producent muzyczny, który urodził się właśnie w Wielkiej Brytanii. Jako już młody nastolatek wygrał konkurs, gdzie tworzył dźwięki właśnie za pomocą komputera ZX Spectrum. Znany pod wieloma pseudonimami, takimi jak chociażby Blue Cox, Dice Man czy Gag, a swój pierwszy debiutancki album pod pseudonimem Aphex Twin wydał w roku 1992 Selected Ambient Works 85-92. No i cóż, posłuchajcie sami i ocencie, jak wam się podoba utwór pod tytułem Action.

0: Chociaż większość utworów z tej płyty jest instrumentalnych, tak jak ten, który usłyszeliście przed chwilą, to tak niektóre z nich zawierają zapożyczenia. Jeden z nich, czyli utwór We Are The Music Makers, zawiera sample z filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Utwór Green Cogs zawiera zapożyczenia z filmu Robocop. Także to by był Apex Twin. Być może jeszcze coś tam wam wyczaruje na przyszłą audycję w tym stylu, no bo mi takie utwory siedzą niesamowicie. Może są odrobinę przedługawe jak na audycję muzyczną, ale jeżeli znajdzie się chociaż ktoś, komu taki kawałek się podoba, to ja jestem z tego faktu niezmiernie zadowolony. Słuchajcie, płyta tygodnia z Poznania, no to oczywiście raper dzisiaj też z Poznania, a w zasadzie raperzy, a mianowicie Słoń i Szlerini na utworze Białaszewo znają plan. Jest to kawałek, który promuje epkę Rise Fiber Supplement i jest to epka, która ma być przedłużeniem płyty Rise Fiber właśnie od Schellera, który miał premierę w zeszłym roku. Na producencie oczywiście Returnersi, którzy zrobili świetną robotę. Na płycie ma się pojawić także Pich, Kaczor, Kara, a za produkcję mają odpowiedzieć nie tylko Returnersi, ale także Mixer czy Cecha. No a tymczasem możecie sobie obczaić, co Szelerini dla nas przygotował i czego możemy się spodziewać już niedługo. Białaszewo znają plan.
1: USRH. Yo.

No mamy tutaj coś, co myślę, że fani Szaleriniego i Słonia oczekują od nich, że właśnie tak będą ich kawałki brzmiały. No i wcale się im nie dziwię. Oby tak cała reszta tej epki wyglądała. No czekamy, bo premiera ma być jeszcze, o dziwo, w tym miesiącu. No jeszcze 2 tygodnie do końca czerwca prawie mamy, więc no możliwe, że się Szelerini wyrobi. Mieliśmy Słonia, teraz będziemy mieli Cage the Elephant, bo premierę właśnie 16 czerwca 2008 roku miał singiel Ain't No Rest for the Wicked z ich debiutanckiego albumu Cage the Elephant, który ujawnił się 23 czerwca też 2008 roku. No i uznałem, że skoro jest taka okazja, żeby wam zagrać Cage the Elephant, szczególnie taki utwór, no to czemu by nie skorzystać? Zdywersyfikujemy sobie w takim razie troszeczkę gatunki muzyczne i zadowolimy tych, którzy też wolą rocka od hip-hopu. Ain't No Rest for the Wicked.

Cały utwór no w zasadzie opowiada o tym, dlaczego właśnie nie ma spoczynku dla ludzi niegodziwych, gdzie autor tekstu najpierw pyta prostytutkę, dlaczego robi to, co robi, i ta właśnie mu w refrenie odpowiada, że pieniądze nie rosną na drzewach, że ma rachunki do zapłacenia i usta do wykarmienia. Także w kolejnej zwrotce narrator jest złapany przez przestępcę na muszce i zadaje mu to samo pytanie i dostaje tą samą odpowiedź. Także to jest to, o czym jest w zasadzie ten utwór. No, Cage the Elephant robi mocne teksty i to od samego początku, jak widać. Jak już wspomniałem, jest to jeden z utworów, który promował ich pierwsze wydawnictwo, debiutanckie wydawnictwo. No i można o tym pamiętać, a zachęcam też do przesłuchania innych albumów Cage the Elephant, bo nie będę ukrywał, że zastanawiałem się, czy też na tej audycji, jak już jest okazja, żeby wam w ogóle zagrać Cage the Elephant, to się zastanawiałem, czy też nie zagrać wam czegoś z ich kolejnych albumów, bo rzadko kiedy jest możliwość właśnie, żeby z takiej okazji skorzystać. A tymczasem, wracając do naszego polskiego podwórka, Szwed SWD wychodzi nam naprzeciw z bardzo ciekawym utworem pod tytułem Konwalie, na którym zebrał Szwed naprawdę śmietankę polskiej muzyki i taką dosyć mocną różnorodność tutaj nam narzucił, bo mamy tutaj Rozali, Kwiatka Hejza i Oskara 83, znanego oczywiście z Problemu. Jak za chwilę sami usłyszycie, jest to dosyć nietypowy dobór i tak samo to nietypowo brzmi, a całość, cały ten utwór jest zapowiedzią nadchodzącego producenckiego albumu producera AV Szwed. Uważam, że tutaj Szwed jako producent w tej roli sprawdził się świetnie, no a ocencie to sobie sami oczywiście. Konwalie.

Pieniądze ściągnęły niedole, lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już winno, przepiśnienie kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni Skype, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen. To

Graćmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość, jak znicze zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w pornosach. My, idealni na powierzchni tafli świata, wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta lub jestem ślepy i widzę rozdarte bebechy. Nad nimi uśmiechy i mrugają.

0: No, tutaj można by też wspomnieć, że to jest w sumie debiut producencki Szweda. No i jeżeli faktycznie kolejne utwory będą zachowane w takiej strukturze bardzo odważnych gościnek i łamania tych gatunkowych granic, to myślę, że będzie to kolejna premiera, na którą warto czekać w 2026. No bo to połączenie hip-hopu Oscara chociażby, który potem przechodzi w tą zwrotkę Rosalii, połączonej z tym brzmieniem muzyki elektronicznej. No szczególnie to połączenie muzyki elektronicznej z popem jest widoczne w tym refrenie, gdzie no brzmi to niesamowicie. No i taki mocne walnięcie zwrotek, które jest wtórowane takim no bardzo spokojnym brzmieniem i tonacją głosu Rosalii w refrenach, jest czymś według mnie wyróżniającym się i wartym do powtórzenia też w innych utworach. Znaczy, no nie do skopiowania, ale żeby właśnie to zachowywało taki swoją autentyczność i swój niepowtarzalny klimat. No a na sam koniec już ku pamięci artysty Oliwiera Tree, który zginął parę dni temu w wypadku lotniczym w zderzeniu dwóch śmigłowców. Chciałem zagrać dla was utwór Jokes on Me. No bo co by nie mówić, Oliver Tree miał bardzo specyficzny swój dorobek muzyczny, ale w tym rapie też dołożył swoją cegiełkę, czego niektóre z jego utworów są żywym jeszcze dowodem, który został właśnie po artyście. Nie przedłużając, żeby jest 19:56, a chcę, żebyście mogli posłuchać cały utwór do końca. Dziękuję, że byliście na tym wtorkowym aferytmie. Życzę wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że do usłyszenia tutaj następnym razem na antenie. Mówił do was Jakub Wasiela, za konsolą wspierała mnie Marta Duszyńska. Jedźcie bezpiecznie, słuchajcie radia i cześć.
1: My whole life was just a joke. My whole life was just a joke.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w radiu.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać

0: Naprawdę na początku to plan był taki, że po prostu stawimy tam bar, zrobimy nic i zrobimy najtańsze szoty w mieście. To był jakby nasz początkowy koncept. A potem uznaliśmy, że może jakoś coś tam i tak dalej. Potem ja odezwałem się do mojego przyjaciela serdecznego, Grześka Gałęzieskiego.
1: Który to był rok, tylko żebyśmy tutaj to osadzili?
2: 2017.
1: 2017. 9 lat temu.
0: Mhm. Tak. I Grzesiek jest architektem wnętrz, jest bardzo, bardzo jakby zdolnym człowiekiem, którego znam całe życie, więc byłem 100% pewien tego, jak bardzo jest on zdolny. I co najważniejsze, Grzesiu już wtedy mieszkał w Sydney w Australii. Mhm. I ja powiedziałem mu, Grzechu, zaprojektuj mi bar, a on powiedział, stary, ale ja zupełnie nie wiem, co tam u was jest modne.
1: To dlatego...
0: I ja wtedy powiedziałem, tit, no właśnie, o to mi chodzi. I poprosiłem go, żeby po prostu zaprojektował coś totalnie według jakby swojej inspiracji. I na tamten czas to był super ciekawy wystrój, bo mieliśmy bar z Lastryko, zanim były bary z Lastryko i mieliśmy neon, zanim były neony. I mieliśmy DJ-a w oknie w małym lokalu, zanim ktokolwiek miał DJ-a w oknie w małym lokalu.
1: I mieliście podłogę na suficie.
0: I mieliśmy podłogę na suficie, tak jest. I mieliśmy też takie super rzeczy, które Grzesiek wymyślił, to już jest jakby jego wiedza, no właśnie stricte, jeżeli chodzi o architekturę wnętrz. Czyli mieliśmy lustro na całej długości lokalu. I zdarzało się tak, że na przykład ludzie pisali tam z rezerwacją na 30 miejsc, albo przychodzili i mówili, ale Stuart, to już wszystko?
2: To prawda.
0: I z takich jeszcze fajnych rzeczy, które wyszły nam architektonicznie, z których jesteśmy bardzo dumni i były znakiem rozpoznawczym naszego lokalu, to te migające lampy. Pamiętasz migające lampy? Wiesz, jaka jest geneza migających lamp?
1: Nie działała jakaś?
0: Nie, lepiej. W projekcie było, że to będą świetlówki, takie właśnie jakby wyglądające na najzwyklejsze jakby świetlówki wiszące w powietrzu, które będzie można ściemniać dimerem, żeby tam był klimacik, ale nie istnieje coś takiego. Jakby po prostu te świetlówki w wersji dostępnej na tamten czas gdzieś tutaj w sklepach, nie wiem, może jakbyśmy mieli jakieś mega duże pieniądze, to by się dało, ale na tamten czas jakby nie istniało coś takiego i my zamontowaliśmy te oprawy, wbiliśmy te świetlówki, testowaliśmy z kilkoma i właśnie przy ściemnianiu jakby dimerem one zamiast jakby gasły minimalnie, a potem po prostu zaczynały mrugać. I na początku wszyscy byli na zasadzie, to jest po prostu irytujące, ale jakby udało nam się w jakiś sposób przekonać wtedy ludzi pracujących tam, na początku wtedy jeszcze Wiśniowego i... Jezu, kto był z nami od początku? Bo Daga była na początku. I Dagę?
2: Nie, znaczy jeszcze była ta przyjaciółka Quentiego.
0: A, jeszcze ktoś był. Dobra, ja nawet nie pamiętam, przepraszam. Udało nam się przekonać tych ludzi, że można pracować w miejscu, w którym światło ci mruga konstans przez cały czas i jakby to jest okej.
1: Okay. Ale ty byś pierdolce dostał.
0: Ja tak, ale ja tam nigdy nie pracowałem.
1: No właśnie, i do tego to jest moje kolejne pytanie, bo mam wrażenie, że ty to przed chwilą powiedziałeś o przelocie, że na początku planowaliście nic po najmniejszej linii oporu, a trochę to jest historia od zera do bohatera.
0: Znaczy też była jasność, my nigdy też z Matiem nie planowaliśmy spędzić tam ani godziny za barem jakby i to od razu mogę wszystkim powiedzieć, którzy myślą o posiadaniu takiego lokalu, że to się nie da. Jak myślicie, że można otworzyć bar na 30 metrach kwadratowych, zatrudnić ludzi, którzy będą tam pracować i zarobić na tym jakiekolwiek pieniądze, albo nawet odrobić remont, w który się jakby włożyło ileś pieniędzy, wtedy jeszcze nie aż tak dużo, bo to nie były takie czasy, to nawet tego tak dużo się nie da odrobić na tylu metrach, mając zatrudnionych ludzi tam. Jeżeli nie skamujesz nikogo.
1: No ale dobra, to teraz tak porządkując. Przelot stał się od takiego zera, które gdzieś tam myślicie, że może wypali małą dawką wkładu. Do pewnego rodzaju bohatera to zaraz się przejdziemy, dlaczego, ile osób ten przelot wychował. Szczególnie właśnie myślę, że scena DJ-ska tutaj jest dość mocną weryfikacją, ale też pewnie w jakiejś znajomości, przyjaźnie. Ale też, Bobo, czy ty nie jesteś trochę takim przykładem, że przyszedłeś do tego przelotu właśnie zamiast jakiejś ładnej dziewczyny i twoja historia jest też takie od zdrady bohatera? Bo w pewnym momencie zacząłeś trząść wrocławską. Każdy na tej wrocławskiej, jak miał problem, to do Bobo. Jak trzeba coś załatwić, to do Bobo. Jak nie wiadomo, jak załatwić numer telefonu do kogoś, to do Bobo. Generalnie, jak na wrocławskiej problemy były, obecnie w jakim lokalu, ktokolwiek miał, to uderzał do Bobo. Jaka jest twoja historia z Starym Rynkiem, czy okolicami Starego Rynku?
2: Dziękuję, to bardzo miłe. Znaczy, to pewnie trochę tak funkcjonowało, jak go opisujesz. Generalnie moment, w którym znalazłem się w przelocie, to jest moment, w którym już siedziałem dość długo jakby w branży gastronomicznej. Zresztą wyszło to z tego, że trochę irytowało mnie poprzednie miejsce pracy i lekko pijany wpadłem na Tomka pod przelotem i zapytałem: ej, może potrzebujecie jakiejś pomocy? To ja chętnie tu ogarnę rzeczy. I bardzo mnie zdziwiło, jak dostałem następnego dnia odpowiedź, że zapraszam na śniadanie. Ale my się z Tomkiem znaliśmy jakby przez lata, bo pracowaliśmy miliony lat temu razem za barem.
1: Pod Minogą.
0: Bo to, jak bardzo niewiarygodna może być ta historia, to ja szkoliłem jego.
2: Tak,
0: za barem.
2: Tak, to jest bardzo szalone, ale to prawda.
0: 15 lat temu.
2: Ale potem się przecinaliśmy w różnych miejscach. Ja byłem menadżerem Brzegu Wschodniego u Marcina, gdzie Kemot miał wtedy swoich artystów, i którzy tam grali, więc znaliśmy się. Przyszedłem, zjedliśmy śniadanie, dostałem kartę służbową i klucze do lokalu z hasłem: zrób coś z tego, i zrobiłem. Znaczy, jakby to wymagało na pewno dużo samozaparcia i dużo miłości też do tego miejsca, bo jakby ja tam od razu poczułem, że to jest projekt, który chcę robić i który mogę kształtować plastycznie w sposób, który jakby mi się podoba.
1: Bo Kłębiemu i Kemotowi się nie chciało.
2: Nie, to zbyt ostra teza. Raczej panowie wykazali się bardzo dużym zaufaniem do mnie, pozwalając mi na jakby całkowitą wolność w działaniu, właściwie na każdym polu.
1: Dobra, to słuchajcie, zaraz przejdziemy do momentu, w którym momencie przelot z małego baru zaczął być ważnym miejscem na klubowej mapie Poznania, docelowo kultowym miejscem, ale najpierw posłuchamy pierwszego numeru. Ostrzegam, że dzisiaj mam nadzieję, że tej muzyki nie będzie za dużo, bo większość pewnie przegadamy.
0: Pierwszy numer wybrany przez Łukasza, bo podobno wszyscy go kiedyś grali w tym przelocie i ja jestem w stanie to potwierdzić, że wszyscy go kiedyś grali w przelocie, bo generalnie wszyscy go grali, ale jak go zapytałem Łukasza, z jakim numerem mu się kojarzy, to ten powiedział jako pierwszy, więc Camel Fat Elderbrook Cola.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Stelmasiak-Bobo i wyjątkowo Kemot, który z roli prowadzącego wszedł w rolę gościa, ponieważ rozmawiamy o przelocie, który od ostatniego weekendu jest już zamknięty. Różowy lokal, który stał się w pewnym sensie legendą tego miasta. To jak, panowie, wyglądały pierwsze imprezy na 28 metrach kwadratowych? Bo ten pierwszy przelot, bo też możemy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo niektórzy myślą, że tutaj mówimy tylko o Wrocławskiej, ale mówimy też o ulicy Koziej?
1: Gołębiej.
0: Gołębiej, przepraszam. Gdzie ten pierwszy przelot był? Jak wyglądały te pierwsze imprezy na 28 metrach kwadratowych? Bo kojarzę, że mimo takiego metrażu pojawiały się w tamtym momencie zarówno tłumy, jak i nieprzypadkowe osoby grające. Opowiadajcie.
1: To, że ja mam zacząć. Tak, no jakby przelot na Gołębiej urósł do ogromnej skali i właściwie był imprezą uliczną z barem wewnątrz lokalu. Ale to też chyba charakterystyka czasów, w których robiliśmy ten lokal, jakby na to pozwoliła. W sensie lata 2017 do pandemii to były lata ogromnego jakby rozwoju, ale też popytu na po prostu tego rodzaju rozrywkę. Jakby ludzie się bardzo chętnie socjalizowali w lokalach, bywali jakby nam się, znaczy no, wybudowaliśmy wokół tego lokalu ogromne ludzkie community, które bywało tam właściwie 5-6 dni w tygodniu. I byli to i DJ-e, którzy zaczynali kariery, i ludzie, którzy przychodzili ich posłuchać. DJ-e, którzy też mieli już kawał kariery za sobą, więc no, był to taki trochę hub towarzyski przez pewien czas na pewno. Jakby, zresztą to też były lata, nie oszukujmy się, w których powstało wiele jakby też kultowych lokali, no bo te lata 2017, no to mamy Rewiry, mamy House Szkolna, wszystko plus minus powstawało w podobnym okresie i było w ogromnym piku w tamtych latach.
0: Pierwsze jakieś takie sukcesy i pierwsze wpadki, pamiętacie?
1: Christian Loeffler kiedyś spalił nam mikser.
2: On spalił mikser?
1: Tak.
0: Christian
2: to ja nie pamiętam.
1: No, bo robiliśmy urodziny Christiana.
2: No,
1: i
2: pamiętam.
1: On grał tak głośno, że spaliły się głośniki i mikser.
0: Christian Loeffler grał w przelocie.
1: Tak.
2: No to, bo ja to opowiadam regularnie, tą anegdotę.
0: No dawaj.
2: No bo ja wtedy organizowałem jego koncert w Tamie i on miał urodziny. I też jakby wcześniej, jego menadżerem jest jego taki wieloletni przyjaciel od niego z miasteczka. I on już wcześniej się do mnie odezwał, bo to nie była nasza pierwsza jakby współpraca, że ej, Christian ma urodziny, myślę, że może mogliśmy jakby zrobić jakąś niespodziankę. Ja mówię go, no słuchaj, ja mam taki mały bar, więc możemy w ogóle, wiesz, tam ogarnąć balony, tort, wszystko będzie jakby tam czekało i wiesz, jak zagramy koncert, się zwiniemy, no to tam będziemy mieli po 10:00 koniec, no to przyjdziemy tam po prostu i wiesz, będzie wszystko czekało przygotowane, no było w ogóle mega, nie? No i jakby tu Łukasz, tak, to już wtedy pomagałeś, no Łukasz pomógł przygotować to wszystko i

0: No i jakby grali normalnie back to backa, więc jakbyś kiedyś słyszał o czymś takim jak Janus czy Kiasmos slash tam połowa Kiasmos back to back Christian Loeffler DJ set, no to w przelocie się to odbyło.
1: Właśnie o tej skali, kultowości mówimy. To jeden z sukcesów, o którym fajnie tutaj przypomnieliście.
0: To jest jedna z takich ciekawszych anegdot, no.
1: Kto jeszcze, jakaś gwiazda światowego formatu grała w przelocie? Oliver Kolecki grał w przelocie?
2: Nie.
0: A Boring nie grał chwilę? Boring grał na bank.
2: Możliwe, że był Boring.
0: Boring grał w
2: małym. Hogni grał z tego, z... ale mam ten.
0: No, jest Hogni? Nawet, z Guzguz. To on grał też?
2: Tak, na pewno, bo jest na jednym, jak ktoś ma milion lat świetlnych, żeby przeskrolować cały feed przelotu, to jest chyba trzecie zdjęcie na Instagramie, to jest Hogni za barem u nas.
0: No,
2: to... tych osób dużo się przewinęło. Z polskiej sceny również jakby...
0: Bo ja wtedy zajmowałem się jakby managementem i organizowaniem koncertów i robiłem tego w Poznaniu dosyć dużo, no i też jakby przyczyniałem się na jakichś tam koncertach w Polsce z różnymi artystami, więc jak miałem jakąś tam relację, no to potem jak dużo nie byli w Poznaniu, no to wiadomo, że ich wyciągałem, jakby robiliśmy z tego content, no bo jakby trzeba było jakoś tam hype zrobić, nie? Więc wiesz, o co chodzi. No potem jak ludzie widzieli, że nie wiem, no tam jest właśnie Hogni na przykład za barem, albo właśnie, że tam wiesz, jest Christian za DJ-ką, czy DJ Boring na jakimś zdjęciu, no bo wiadomo, że jakby dokumentowaliśmy to, aczkolwiek zawsze pytaliśmy ich. Mhm. Zawsze jakby...
2: Ja przegapiłem kiedyś Maf Fashion. I to totalnie przegapiłem.
1: Za DJ-ką?
2: Nie za DJ-ką, w lokalu, bo nasz fotograf wtedy napisał do mnie SMS-a, że ej, jak ktoś będzie, to daj znać, jakby to... To przyjdę zrobić zdjęcia albo jakby pogadać. Ja mówię, a ktoś jest? On, a sprawdź relację Maf Fashion. A ja miałem jakby, no to były okresy różnych imprez.
1: Mgły?
2: Mgły. Nie, bo to było w ogóle w niedzielę. I,
1: no to, Bobo, to przeszkadza?
2: Nie, kompletnie. Powiedziałem Maf, że musi poczekać, bo ja idę na papierosa. I kompletnie nie wiedziałem, z kim rozmawiam wtedy.
1: Myślę, no dobrze, że ludzie... traktowałeś wszystkich równo.
2: Tak, myślę, że to jest też powód, dla którego ludzie u nas się dobrze czuli. Bo jakby wszyscy byli po pierwsze jakby na równej przestrzeni, bo jakby przelot jako przestrzeń
0: nie było VIP-a.
2: W żaden sposób nigdy nie faworyzował jakby ludzi. Tam każdy jakby parkiet był wszędzie, DJ był na wyciągnięcie ręki, co czasem było oczywiście uciążliwe dla niektórych, którzy grali.
1: Wszyscy tak gadają, a potem się cieszą, że są dotykani.
2: Tak?
1: Kemota widziałem w ostatni weekend.
0: Musiał być zapytać o to Kowala. Są jakby takie historie o tym, jak Kowal już nie był zadowolony.
1: Tak?
0: Był
1: a co robił?
0: No nie, no był sfrustrowany, wiesz. Jakby nasi koledzy wspólni go tam po prostu obmacywali, ale już
1: kto?
0: Nie
1: dawaj. Nie, no też teraz, wiesz, po teraz prostu, już po latach.
0: Po prostu zdarzały się takie wydarzenia i ja też jakby już, żeby nie było, nie będę zganiał na innych, nie? No po prostu, wiesz, grasz i ktoś tam przychodzi, cię łapie za dupę, no to wiesz, może być śmieszne, a może nie być, ale no więc tak, więc generalnie zdarzały się historie, że byliśmy łapani za dupę, jak tam graliśmy, a jesteś skupiony na tym sprzęcie, więc jakby nawet czasem możesz nie wiedzieć, kto cię złapał za dupę.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o wpadki, to czy z racji tego, że przelot był barem, a publika często była na zewnątrz, to na przykład policja was często odwiedzała, czy nie za bardzo? Ale
0: ogólnie
2: pytasz o
0: dobrze żyliśmy z policją na Gołębiej.
2: A na Gołębiej tak, bo dzielnicowy był moim ziomalem.
0: My żyliśmy, bo ja wiem, do czego ty pijesz. Ty pijesz do historii jakby z kapsem, który był jakby aresztowany pod przelotem.
1: Widziałem go w kajdankach.
0: Ale znasz
2: nasza.
0: Go nie od wczoraj i doskonale wiesz o tym, że jakby tylko on mógł to zrobić i mógł być jakby temu winny, więc...
2: Ale zrobiliśmy chyba z tego event potem.
0: Free capsule?
2: W sensie jakiś taki, że PDW i tam...
0: Mogło coś być, zbieraliśmy na paczkę.
2: Coś robiliśmy. Ale nie, z policją jakby na Gołębi koniec końców, znaczy trzeba też zaznaczyć, kamienica, w której mieliśmy lokal, była no niezamieszkaną ruderą i ruiną.
0: Ogólnie na gołębie źle żyliśmy tylko ze szczurami.
2: Tak, oj, no to naprawdę.
1: Był beef, tak, kosa była?
2: Kosa była straszna, w sensie ja mam PTSD do teraz, bo tam było tak, że człowiek otwierał kosz na śmieci, a szczury mówiły, ej ziom, to jest moje miejsce, nie? Jakby...
1: Walczyły o teren.
2: Zresztą tam było jeszcze, jak

0: Chcesz anegdotki?
1: Już Piccolo nie ma, ale więc możemy chyba to powiedzieć, że generalnie jakby no offense dla ludzi, którzy jedzą Piccolo, ale szczury kochają Piccolo.
0: Tak, to
1: i jakby nasze śmieci i śmieci Piccolo były w tym samym miejscu i po prostu no szczury kochają Piccolo, no. Co tu dużo mówić.
0: Tam był jeszcze jeden case, który się Łęcolowi spodoba, bo żeby zczytać stan licznika wody, to trzeba było zejść do piwnicy.
1: Ja tam zszedłem chyba tylko raz na pierwsze trzy schody i powiedziałem,
2: aż dreszcze.
0: Ja robiłem tą misję. Co pewien, znaczy często robiłem ją sam, ale czasem zdarzyło mi się Mateusza, w sensie Quentiego, wziąć ze sobą, a trzeba zaznaczyć, że Quenti miał wtedy dredy i to takie coś pokaźne dredy, więc pajęczyny zaplątane w dredy Quentiego, top widok jakby.
2: Myślałem, że szczury brały go za swojego.
1: Nie, ale w ogóle ja sobie teraz przypomniałem, jak weszliśmy tam pierwszy raz chyba, i żeby pójść dalej, gdzie były jakby tam śmietniki i tak dalej, trzeba było przejść przez taki wąski korytarzyk. I był taki moment, że jakby jest tam tylko jedno wyjście z tej klatki. Jestem ja.
2: Odkręciły się drogę.
1: Idę tam w stronę jakby dalej zobaczyć, gdzie są te śmieci, czy tam ten licznik, czy coś tam. Odwracam się, patrzę na wyjście i między wyjściem a mną... jest luiski szczur.
0: Znaczy tamte szczury były wielkości kotów, nie? Jakby...
1: I ja sobie wtedy pomyślałem... Nie no, jest szansa, że stąd nie wyjdę. Naprawdę byłem mega przerażony i ja generalnie wydaje mi się, że wbiłem tam dwa albo trzy razy. Teraz już mogę to powiedzieć, jakby zawsze znajdowałem sobie jakąś wymówkę, że tego nie robić.
0: Dzięki Tomek. Jakby,
2: no. A da się z tym walczyć?
0: Ze szczurami? No. Tak, tam podejmowaliśmy kilka prób, jakby i my, i sąsiedzi, którzy się przewijali, łącznie z Piccolo, z którym koniec końców też żyliśmy.
1: Dobrze żyliśmy z Piccolo.
0: Bardzo dobrze z Piccolo.
1: Ale szczury lepiej.
0: Szczury na pewno żyły lepiej. Jeszcze podlane pijanymi cytrusami z drineczków, to w ogóle były turbo happy. Więc na gołębi koniec końców, jakby nie licząc kilku incydentalnych sytuacji, ale to faktycznie wynikało raczej ze skali imprez, które my tam poczynialiśmy. Nawet kiedyś, ostatnio jak się przeprowadzałem, to znalazłem, nie wiem czy ty to w ogóle pamiętasz, my mieliśmy kiedyś pomysł, żeby zamknąć ulicę z jednej i z drugiej.
1: I mamy taki street carnival.
0: Dostaliśmy od tego w ogóle zgody od Urzędu Miasta na to, że na wyznaczenie objazdów i tak dalej. Finalnie nigdy tego nie zrobiliśmy.
1: Bo COVID wjechał i dlatego nigdy tego nie zrobiliśmy, ale pomysł był ogólnie super i ja cały czas uważam, że znaczy inaczej. Generalnie uważam, że takich rzeczy brakuje, ale im bardziej patrzę na to, z jakimi trudnościami i jakim ostracyzmem społecznym spotykają się ludzie, którzy chcą robić takie wydarzenia w przestrzeni publicznej, tym bardziej jestem zadowolony, że tego wtedy nie zrobiliśmy.
2: Myślisz, że wtedy to byłby problem?
1: Myślę, że problem był od zawsze i będzie na zawsze.
2: Okej. To proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnego numeru, a potem
1: kolejny
2: wrócimy.
1: Numer, czyli absolutny klasyk Gregory Porter, Liquid Spirit, Clapton Remix.
2: Jest tam.

0: To jest audycja KEMOT B2B Łęcki. Rozmawiamy o zamknięciu przelotów w ostatni weekend, a właściwie o 9-letniej historii tego różowego lokalu. Realizuje nas oczywiście Arek Cierniak od początku. To nie tak, że teraz przyszedł, ale to teraz jest najlepszy moment, żeby go wspomnieć.
1: Od początku do końca.
0: Dokładnie, od początku do końca, panowie.
1: A wiesz, że różowy nie był lokal, tylko neon?
0: No, dobrze. Neon. Uproszczenie takie. Jakbyście mieli wskazać taką, każdy z was, bo gościem jest nadal i Bobo, i Kemot, jedną taką imprezę, która wam przychodzi do głowy, która była, nie wiem, najgrubsza, albo zrobiła na was największe wrażenie, albo zapamiętaliście najbardziej. Czy macie coś takiego?
1: Ja mam, bo to jest łatwe, bo o to kilka osób pytało na co jakby przestrzeni i moim zdaniem to jest taki Wielki Piątek jakiś jeden, taki pamiętny generalnie. Od tego czasu rosła jakaś taka legenda, że w Wielki Piątek da się zrobić dobrą imprezę, a tych imprez dobrych ani nigdy chyba wcześniej, ani później nie było. Udawało. Po prostu jakoś tak się złożyło w tym jednym roku, że... No ten lokal był mały, więc jak przyszło trochę ludzi i zaczęło tańczyć, to potem jak ktoś był na tej Wrocławskiej, to tam zaglądał jakby z całego miasta ludzie się zakumulowali jakby u nas. I faktycznie no tańczyli na barze, tańczyli na krzesłach. No szaleństwo. Takie naprawdę jeden z najlepszych eventów, który pamiętam. Z Kowalem grałem wtedy razem.
0: I z Kubą Godzikiem też? Nie było Kuby Godzika wtedy?
2: Nie, wtedy nie, sami Kuba jeszcze nie zbliżał się do DJ-ki.
0: Bobo?
2: Trudne. Nie licząc pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania tego przelotu, potem byłem na absolutnie każdej. Trudne. W sensie... Okay. O, wiem. Na pewno zadałem 3 dni zamknięcia małego przelotu. To było jakby...
1: No, to było też dobrze.
2: To był bardzo epicki czas. W sensie... pod bardzo wieloma względami. Rysiu Peja nas wtedy udostępnił, bo graliśmy też pana Ryszarda na zamknięcie. Więc tak, zamknięcie małego przelo było też trochę zamknięciem pewnej epoki sposobu imprezowania, tak mi się wydaje, że to był jeszcze czas, gdzie ludzie trochę inaczej jakby na to patrzyli i...
1: Spring Breaky były dobre też.
2: Spring Breaky były dobre,
1: jeszcze
2: tak.
1: Jeszcze nie Next Fest, tylko wtedy
2: Spring Breaky. Tak, no pierwszy after po Spring Breaku, który się bardzo nie chciał skończyć.
0: To znaczy, do której trwał?
2: Wiesz co, ja wyrzucałem Nowikę o 9:30 rano, mówiąc, że ja muszę iść spać, bo następnego dnia za 7 godzin tu wracam. Ona bardzo nie chciała wyjść, ale była bardzo kulturalna przy tym, więc...
0: Nie znalazła sobie jeszcze miejsce w Poznaniu.
2: No, w tamtych latach na pewno jeszcze klub naszego przyjaciela działał.
1: Mogła iść do labu jeszcze.
2: Dokładnie. Mogła iść do labu. Więc trudno mi wymienić jedną. Jakby większość miała swój niepowtarzalny klimat, to na pewno.
0: Czy przelot stał się miejscem z misją, jeżeli chodzi o wychowywanie DJ-ów z jakiego powodu? Dlatego, że po prostu każdy mógł przyjść i sobie wejść za deki? Czy od początku tak planowaliście, żeby tak było? Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że jak zaczynaliśmy jako Nim 2 grać, to trafiliśmy do przelotu, już nie wiem, czy komu za twoją sprawą, pewnie tak podejrzewam. I jak graliśmy w tym przelocie chyba pierwszy raz nawet, albo drugi, to akurat wpadł tam Quendi na chwilę i powiedział, że do ciebie, Bobo, że trzeba ich zabrać na ogródek w labie i faktycznie to się wydarzyło i to nam bardzo dużo dało i nas pchnęło do przodu, a wiem, że takich historii odnośnie DJ-ów w Poznaniu jest mnóstwo.
2: To przez długi czas funkcjonowało jako taka trochę trampolina, w sensie część zdolnych odsyłałem do labu, jakkolwiek to nie brzmi, bo brzmi to dość źle. I... Tak, znaczy, czy byliśmy jakiegoś rodzaju kuźnią talentów? Na pewno. W sensie, jeśli ktoś miał chęci i talent, to potrafił wykorzystywać to, co my oferowaliśmy jako lokal. Bo w tamtych latach, zresztą aż do końca działalności, chociaż no na końcu już trochę inaczej, ale mieliśmy sprzęt, który był de facto przez 3-4 dni w tygodniu dostępne dla ludzi. I to często były chłopaki, które jakby przychodziły i dziewczyny też, chociaż wtedy zdecydowanie było więcej DJ-ów niż DJ-ek, którzy przychodzili po prostu pograć i pouczyć się na sprzęcie, którego nie mieli nigdzie indziej. Jakby wtedy nie było ery kontrolerów za 300, które dało się kupić, więc opcja pogrania na prawdziwym sprzęcie była właściwie bardzo ograniczona. I to się wielu osobom na pewno bardzo mocno opłaciło i tu wiele było takich głosów przy zamykaniu przelotu, że były to miejsca startów naprawdę niezliczonych ilości.
0: No to kogo z poznańskiego podwórka można tu powymieniać?
2: Jezu.
1: No nie wiem, ty zrobiłeś research pewnie. Justyna Sobieralska mówiła, że zaczynała, ty, tak. Olo.
0: Olo, czyli Naked
2: Relaxing, Boarding Pass,
1: Jacob, Lili Hauser,
2: Młoda Polska,
1: tak. To jeszcze.
2: O Jezu.
1: Nie wiem, możemy zobaczyć, kto tam grał na zamknięciu.
0: Wiem, że Hubert Grupa też jakieś tam miłe wypracowanie pisał. Nie wiem, czy to był jego początek, czy nie.
2: Nie, początek Huberta DJ-ski to nie był, aczkolwiek wielu u nas stawiało, powiedzmy, pierwsze... Grażyna Biedroń na pewno też.
1: Jeżeli dla kogoś nie był to początek, to można powiedzieć, że trochę osób jakby tam ugruntowywało swoje pozycje. Nie wiem, czy Kuba Guzik też zaczynał u nas, czy nie?
2: Możliwe.
1: Iza? Nie wiem.
2: Iza, tak. Iza. I Rozi w ogóle też.
1: Rozali, tak, też tak,
2: Rozali
1: się uczyła.
2: U nas się
0: Rozali,
2: uczyła grać.
0: Rozali wokalistka.
2: Rozali tak, wokalistka tak, się tak. uczyła u nas grać, tak.
1: No, ogólnie rzecz biorąc, ja ci mogę powiedzieć, z czego to się bierze. Po prostu jakby zawsze fajnie, jak coś tam się dzieje w takim lokalu. Ja... I mój wspólnik, jeden i drugi, wtedy w sumie jeszcze bardziej z Mateuszem jakby może podejmowaliśmy jakieś takie decyzje na zasadzie, co se tam ludzie mogą, a co nie. A Łukasz gdzieś to bardziej wdrażał, więc...
2: Potem już nie podejmowali na szczęście żadnych.
1: Tak. Ale jakby nie robiło nam to, nie? W sensie finansowo... Jakby nic, co tam się mogło wydarzyć z tym sprzętem, ani emocjonalnie dla nas nie było żadnym zagrożeniem. W sensie rozumiesz, że jakby wiesz, to kosztowało jakąś tam sumę X, no i wymiana jakby jakichś tam ewentualnych komponentów, które nie wiem, no ktoś mógłby tam, nie wiem, zgubić fader czy coś, no to by jakieś grosze, nie? No to jak chciał przyjść, pograć za darmo, zrobić jakiś entertainment dla ludzi i jakby robił to na jakimkolwiek minimalnym poziomie i sprowadzał jakichś znajomych, to dla nas to było super, nie? Jakby po prostu i tak trzeba robić. W sensie dawać ludziom przestrzeń do zabierania jakby swoich znajomych i pokazywania się i też trzeba mieć odwagę przyjść i... No i tak, i zawsze wydaje mi się właśnie byliśmy taką przestrzenią, że jak ktoś miał odwagę przyjść i powiedzieć, że chciałbym tu zagrać, to zawsze było dla niego miejsce. Chyba, że grał jakieś gówno, nie? No to jakby wiadomo, że nie, ale...
2: To też się zdarzało.
1: Ale generalnie też byliśmy otwarci jakby w miarę na różne gatunki. Anyway, po prostu dla nas super było zawsze, jak się pojawiał ktoś nowy. No bo też wiadomo było, że ci ludzie z czasem zaczną wyfruwać, no bo jednak masz te tam 28 metrów kwadratowych i wiadomo, że jakby nigdy nie mogliśmy zaoferować jakichś niebotycznych warunków finansowych. I też w pewnym momencie mogło to być nudne, bo tak jak były imprezy, które by giga i nie do zapomnienia, tak bywały takie dni, że tam jakiegoś szału z parkietem nie było, więc po prostu my byliśmy w ciągłej potrzebie nowego narybku. Ludzie byli w potrzebie grania gdzieś, gdzie jest jakby profesjonalny sprzęt i myślę, że te dwie potrzeby idealnie się znalazły i... Jest mi miło w ogóle słyszeć, jak wiele osób gdzieś tam się czuje dzięki temu emocjonalnie związana z tym miejscem.
0: Patrzysz, Bobo, tak? Zgadzasz się, czy nie?
2: Tak, znaczy nie, słucham.
0: No dobra, prowadziliście to miejsce...
1: Bo ja może powiem tak, mam poczucie, że dla wielu ludzi to, że oni mogli tam pograć, jest większą rzeczą niż dla mnie.
2: To na pewno.
1: W sensie, wiesz o co chodzi, że jakby ludzie są emocjonalnie z tym związani, a ja jestem taką osobą, że mówię, no dobra, chcesz sobie pograć, to próbuj, nie? Jakby tak samo tobie powiedziałem, nie? Chcesz sobie pograć, no to próbuj. Jakby...
0: Tak, ale mi też pomogłeś na początku.
1: No dobra, no wiesz, no też to, no tak, no jak byłem na miejscu, to dałem kilka wskazówek, no ale właśnie uważam, że tak się powinno robić, więc zachęcam wszystkich, którzy prowadzą jakieś miejsce, jakąś działalność, cokolwiek, jeżeli przychodzą do was młodzi ludzie, których interesuje to, co robicie, to po prostu nie róbmy z tego czegoś wielkiego, tylko powiedzmy młody, próbuj, klepnij w plecy, pokaż trzy triki i jakby niech ta pasja, którą wy macie, się rozwija też wśród innych
0: ludzi. Ale to chyba dotyczy nie tylko grania, nie? Tylko jeżeli prowadzisz jakieś miejsce, to dotyczy to, jeżeli na przykład, nie wiem, dajmy na to, barman ma jakiś pomysł, siedzi w tym lokalu przez wiele godzin i ma pomysł, że taki drink się przyjmie, to czemu tego drinka nie wprowadzić, jeżeli czy no jakiegoś tam ulepszenia
1: to
0: i tak dalej.
1: To Łukasz musi powiedzieć, bo ja nic o tym nie wiem.
0: Słuchajcie, prowadziliście lokal przez 3 lata i, przyszła pandemia. Lokal był wyhajpowany, dużo się działo, dużo emocji i tak dalej, i nagle jest pandemia. I z jakimi emocjami, z jakimi wyzwaniami to się wiązało?
2: Wiesz co, no, większym zaskoczeniem był na pewno pierwszy lockdown niż drugi. Na drugi byliśmy w dużym cudzysłowie gotowi o tyle, że wiedzieliśmy, że on prędzej czy później i tak nadejdzie. Więc jakby... Trochę się też finansowo bardziej do niego przygotowaliśmy. Nie sądziliśmy, co prawda, że ten drugi lockdown potrwa aż tak długo. I tu mała ciekawostka, my duży przelot wynajęliśmy w środku lockdownu, więc jakby to też było...
1: Ale dzięki temu, że był lockdown, to było nas na to stać.
2: To było nas na to stać, dokładnie.
1: Mniej ludzi chętnych podjąć takie szaloną decyzję. Gdyby nie było lockdownu, to nigdy nie byłoby dużego przelotu.
2: Dużego przelotu, to też prawda.
1: Ale też, co warto powiedzieć... To, że ten lokal był taki mały, to dzięki temu przeżyliśmy, bo wszystkie dofinansowania, które jakby były jakby per pracownik i tak dalej, a nikt nie miał per ile masz czynszu do płacenia. Mm. Więc w sumie tylko dzięki temu, że ten lokal był taki mały, to tak naprawdę my przeżyliśmy ten lockdown.
0: Ale były momenty zawahania, wzięliście inny lokal, więc prawdopodobnie uważaliście, że zaraz wrócicie z jeszcze większą siłą, prawda?
2: Tak. My szukaliśmy dużego lokalu od dawna. To nie był jakby pierwszy miejsce, którego szukaliśmy. Szukaliśmy, bo wiedzieliśmy, że na gołębi doszliśmy do pewnego rodzaju sufitu. W sensie sufitu dwojako rozumianego. Pierwszy, że mieliśmy absurdalnie za mało metrów, a B jest mój stricte subiektywny i moment, w którym przelot po części wyrównał się z Bobo, nie? Że ja musiałem odpiąć trochę ten lokal od siebie, bo jakby kochałem to miejsce i kocham je nadal, to trudna miłość,
1: ja uważam, że się nigdy nic nie udało odpiąć.
2: Nie da się do końca... był taki moment. Znaczy, jakby to się udało też dość ciężką pracą niektórych osób, w których zostało to trochę zamienione. Bo nie oszukujmy się, nie da się prowadzić biznesu, który jakby ma być ogólnodostępny, a kojarzy się z jedną osobą. Jakby i to... Ogromna też zasługa dziewczyn, które u nas pracowały, bo one doskonale przejęły rolę gospodarzy tego miejsca. Ja zawsze chodziłem i się śmiałem, że sprzątam kible, chociaż one się śmiały, że niedokładnie. Czy wiedzieliśmy, że wrócimy z większą siłą? Trudne pytanie. W sensie z perspektywy czasu nie wiem, czy patrzyliśmy na kwestię większej siły, czy po prostu naturalnego rozwoju.
0: Pewnie wiele osób wychowanych na małym przelocie zadawało pytanie sobie, czy było sens iść na Wrocławską, mimo tego, że wcześniej też byliście obok Wrocławskiej. Wrocławska jest specyficznym miejscem w Poznaniu. Mimo tego, że bardzo dużo jest barów i tak dalej, to... No i pewnie podejrzewam, że na Gołębiej rzadko widzieliście bójki przed szybami. Na Wrocławskiej myślę, że codziennie.
2: Ale
1: poczekaj, bo jakby... Na Gołębiej rzadko widzieliśmy jakiekolwiek pieniądze też z tego lokalu i jakby to jest jakby coś, co trzeba sobie powiedzieć wprost, że pod kątem emocjonalnym miejsce, w którym czułem się jak u siebie i tak dalej, jakby mały przelot był tym lokalem, ale jeżeli chodzi o biznesowo, to mały przelot przez 4 lata...
2: Trzy.
1: Trzy? No trzy, dobra, do lockdownu, no. Zarobił nic. W sensie ja nie zobaczyłem złotówki tam, z tego lokalu. Przez 3 lata prowadzenia biznesu, odpowiedzialności, inwestycji, to nie tak, że nie zobaczyłem, ale zwróciłem się. Nic mi się nie zwróciło, więc generalnie jak ktoś żałuje małego przelotu, ja też, ale wiedzieliśmy...
0: Dobra zajawa po prostu.
1: Tak, tak, tak. I to było jakby cool czas i też dużo mi dało jakby w jakichś tam innych obszarach, ale tak biznesowo, no to to jest to, co powiedziałem na początku. No nie da się na 28 metrach, na których nie zapieprzasz samemu, zarobić jakichkolwiek pieniędzy. A jakby zawsze zajmowałem się innymi rzeczami i to zawsze był jakiś side i tak samo było dla Mateusza, więc wiadomo było, że po prostu trzeba podjąć jakąś radykalną decyzję i tak naprawdę albo byśmy trzymali ten lokal i może on by tam raz zarobił 5 zł, raz by 5 zł stracił i zamknęlibyśmy to na zasadzie po jakimś czasie i okej, okay, no dobra, było, nie ma. I w sumie byśmy wtopili kasę pewnie na tym, a dzięki tej marce jakby wypracowanej udało się otworzyć ten duży przelot, który pewnie dla wielu osób stracił coś tam, chociaż bardzo się staraliśmy i na przykład z wystroju ten front, który wszystko jest pierwsza sala, jest kopią jakby jeden do jeden małego.
2: Znaczy, prawda jest taka...
1: Ale no biznesowo był udanym projektem. No.
0: Zarobiliście, tak? Na dużym przelocie.
2: Tak, znaczy...
0: Gratulacje.
1: Nie jakoś super,
2: ale... Jakoś super, ale przeżyliśmy. Znaczy, żeby była jasność, ja żyłem tylko z tego lokalu przez 9 lat.
1: Ja bym nie żył z tego lokalu.
2: Nie było...
1: No, chyba, żebym tam stał za barem zamiast pracownika.
2: Kwestia jest taka, ludzie trochę zapominają o jednej rzeczy, że między małym a dużym przelotem nastąpiła totalna zmiana zachowań jakby ludzkich, konsumenckich i wszelakich. Jakby świat sprzed pandemii de facto przestał istnieć, więc dzisiaj też odtworzenie takiego małego przelotu i tego, co się działo tam przed lokalem, jest praktycznie niemożliwe. I nie twierdzę, że młodzi ludzie są mniej socjalizowani. Oni są socjalizowani nawet bardziej niż my pewnie wtedy, tylko w zupełnie inny sposób. Więc... to była koniec końców dobra decyzja jakby i biznesowo. Miejscowo też jakby to Wrocławska, tak jak wspomniałeś, czy jest trudna? Ona też transformuje. Jakby Wrocławska, którą ona de facto deptakiem została równo 10 lat temu, w 2016 roku i jeszcze do 2021 było tam ogrom sklepów i jakichś dziwnych biznesów. Potem pojawił się dużo lokali spod jednego szyldu i to trochę też zmieniło reguły gry, więc tak było warto. Wydaje mi się, że ja i moi uroczy wspólnicy włożyliśmy naprawdę kupę pracy i siły w to, żeby przenieść możliwe jak najdokładniej jeden do jeden atmosferę z małego do dużego i tu też ogromnie dużo na pewno dołożyły dziewczyny, które przez lata u nas pracowały i które naprawdę bardzo godnie reprezentowały pod kątem atmosfery. Tam, gdzie mi już zabrakło czasem sił, tam one idealnie wypełniały jakby to, czego chyba potrzebowali ludzie.
1: Jakby co, to nie tylko dziewczyny, chłopaki też.
2: A, mój brat, no przepraszam.
1: No jak, nie tylko.
2: A, no i Paweł był jeszcze. No właśnie. Tak, 13... ale Paweł był chwil.
0: 13 czerwca nastąpiło ostateczne zamknięcie przelotu. W którym momencie wiedzieliście, że czas już zamknąć? Jakie były tego powody?
2: O, trudne. Szczerze?
0: Tylko szczerze.
1: Mi to w ogóle nie robi.
2: Jemu nie robi, a ja taką decyzję... podjąłem de facto na koniec 2024 roku. Potem trochę...
0: Półtora roku temu.
2: Tak. Mhm. Bo no, tak jak tu wiele razy wspominałem, jakby zmieniły się, świat się zmienił. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre. On po prostu funkcjonuje w inny sposób i to, z czego chyba jestem najbardziej dumny w tej całej historii, to że tak jak zaczynaliśmy na kompletnie własnych warunkach, tu Mateusz z Tomkiem, tak skończyliśmy też na własnych warunkach i jakby nie uciekając w popłochu z długami, tylko w momencie po prostu jakby takim, w którym...
1: No właśnie,
0: wiedzieliście, kiedy ze sceny zejść.
1: Ja bym chciał powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy jakby upatrują się tych wszystkich zamknięć lokali w centrum, że jest źle i tak dalej. Jest źle, ale proszę nas do tego wora nie wrzucać. U nas w ogóle nie było źle, po prostu tam się nie chciało.
2: tak, to trochę jakby... prawda. W sensie, jakby też nie oszukujmy się.
1: Więc proszę szukać, wiadomo, że są sensacje, jest zła kondycja ale rynku gastronomicznego, ale proszę nie szukajmy nas sensacji nie wrzucać.
2: To ja chciałem powiedzieć, nieważne. Tak, no. Nie, żadnej sensacji wielkiej tu nie ma. Trochę jest tak, że nam się nie chciało i się no, zmęczyło.
1: Przede wszystkim Łukaszowi, bo Łukasz był odpowiedzialny za wszystko w tym lokalu od czasu praktycznie, jak go zatrudniliśmy, od już tam drugiego czy trzeciego miesiąca.
2: Tak, myślę, że nie będzie to wielką tajemnicą, nawet jakby urząd jakiś chciał mnie nas ścigać.
1: Łukasz jest prezesem spółki.
2: Nie, to...
1: No ja, no to jest ważne. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Odpowiedzialność na tobie teraz za zamknięcie.
2: Ty dałeś mi klucze do małego przelotu i kartę służbową, po której następnego dnia odkryłem, że było tam 400 zł. W kasetce miałem 150 zł. I to był start i z tego urosło
1: wszystko. Się porodziłeś.
2: No jakoś dałem radę.
0: Jaki moment z zamknięcia przelotu z ostatniego weekendu jest tutaj taki pikowy? Co?
1: Nie było, więc...
0: Dawaj, Bogu.
2: Tomka nie było.
1: Ja byłem z tobą.
2: Ja myślę, że tu Mateusz musiałby się wypowiedzieć,
0: co było
2: pikiem. Myślę, że sam Mateusz sobie był pikiem.
1: Nie, mi mówił, że najbardziej mu się podobało, jak przewoźny go obmacywał ręką kraba.
2: Ale to delikatnie ująłeś.
0: No, widziałem filmy. Ola Barbarska do mnie napisała, że jak zrobię jej blika, to mi prześle filmy. No i wysłałem jej 10 zł i musiałem mi przesłać te filmy, więc wszystko widziałem.
2: Ale pokrętny OnlyFans. Co było pikiem? Znaczy tak, było super miło, że było jak za dawnych lat. To było bardzo miłą retrospekcją czegoś, co było i minęło. Pojawiła się i przed barem, i za barem cała masa osób związanych z tym miejscem, dla których ono bardzo dużo znaczyło. I to chyba było najmilsze. I to był jakby... Cały ten weekend był kulminacyjny w jakiś sposób. Z Quentin o tym też gadałem, że fajnie się to tak rozłożyło, że formalnie to były dwa weekendy, cztery noce i każda z tych nocy była na swój sposób trochę inna i mimo wszystko też z trochę innym kompletem ludzi związanych z tym miejscem.
1: Mhm. Także jeżeli żałujecie, że nie ma już przelotu, to trzeba było przychodzić częściej, może jakby się Bobo lepiej czuł z waszą obecnością, to by mu się jeszcze chciało i myślę, że to jest świetny koniec tej audycji. Dziękuję ci, Michał, że nas chciałeś przepytać.
0: Nie, jeszcze mam jedno pytanie.
1: Ale już koniec czasu.
0: Nie, mam jeszcze 4 minuty. Gdyby teraz ktoś uznał, zamknął się przelot, zrobiło się miejsce na rynku, ja mam taki wspaniały pomysł, że zrobię nowy przelot i przyszedłby do was z pytaniem, czy to jest dobry pomysł, co byście odpowiedzieli?
1: Ja bym powiedział krzyż na drogę.
2: Ja powiem jedną rzecz. Jeśli ktoś, i to się pojawiało w tej audycji zresztą nieraz, to jest decyzja dotycząca stylu życia, bo jest to forma samozatrudnienia. W sensie gastronomia obecnie jest formą samozatrudnienia i żeby wyciągnąć z niej naprawdę sensowne pieniądze, trzeba tam zapierdalać samemu. Bo wszystkie inne koszta cię...
0: Arek Cierniak, nasz realizator, tak spojrzał przez szybę tutaj.
2: Wszystkie inne koszta cię po prostu przykryją. I jeśli ktoś ma na tyle siły, determinacji, chęci, to jest to piękna przygoda. I ja nie żałuję ani jednego dnia z tych 9 lat i było to super prawie dekada mojego życia, czyli prawie 1/3 mojego życia. Ale jest to decyzja dotycząca jakby tego, czy ktoś chce się tak poświęcić, czy...
0: Ile czasu będziesz się odkręcał teraz? Ile czasu wakacji sobie robisz?
2: Do jesieni. Znaczy, traficie mnie gdzieś tam. Mam trochę eventów dziwnych zakontraktowanych. Jestem na Piterze, na audio, jakby...
0: Super. Dobra, no to co, to w imieniu Poznania bardzo wam dziękuję za przelot.
2: To my dziękujemy Poznaniowi za to,
1: Poznaniowi.
2: Że mogliśmy tu być i tworzyć to miejsce.
0: No bardzo przegadana audycja, ale chyba warto było, bo warto było posłuchać tutaj o tym zamknięciu. Arkowi Cierniakowi bardzo dziękujemy za realizację. To była audycja Kemot B2B Łęcki. Dobrego wieczoru, dobranoc.
1: Przedostatnia audycja.
0: No dobra.
2: A to wy się żegnacie.
0: Jeszcze nie.

0: Emot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Jazz. Awangarda.

Słońce uderzyło może nie z taką mocą, jakbyśmy chcieli, ale rzeczywiście zaczyna się ostatnio coraz więcej pojawiać, także miejmy nadzieję, że już teraz zagości na dobre. Aczkolwiek ja, no niestety, raczej ostatnio bardziej deszcz niż słońce, ale tęsknota jest, tęsknota ze słońcem pozostaje. Slow Dive When the Sun Hits to na początek. I tak przygotowując tą audycję, myślałem sobie, że w sumie dawno na smutnych nie było shoegaze'u. Także dzisiaj to wszystko, za czym tęsknimy, nadrobimy.

Klasyczek Crazy For You, Slow Dave, płyta Pygmalion i to za nami, a Slow Dave przed nami, drodzy słuchacze, bo zaczyna swoją trasę koncertową, także jakby ktoś chciał w ciepłych Włoszech przy słońcu, to w Bari będzie jakoś w czerwcu podczas jednego z muzycznych festiwali, także warto zajrzeć, a jak nie, to wystarczy poczekać na openera i tam też Slow Dive zostało ogłoszone w line-upie, także będzie się działo. W Sztokholmie też niedługo, aczkolwiek tam zimno i nieprzyjemnie, to zdecydowanie nie polecam. Dobrze, drodzy słuchacze, z Reading przenosimy się do Filadelfii, czyli zespół Sunny Day in Glasgow.

Sunny Day in Glasgow, płyta See When Absent, to jest rok bodajże 2014. Shoegaze ma się całkiem dobrze i właściwie takie około shoegaze'owe granie. Także będziemy grać dalej. Grupę Bena Danielsa, troszeczkę fetyżysującą na punkcie Cocteau Twins, ale to w sumie bardzo dobrze. A zaczęliśmy sobie In Love With Useless, The Timeless Geometry in the Tradition of Passing. Także taki dość długi tytuł na sam start. A zagramy sobie jeszcze dwa kawałki z tejże jakże fajnie zgliczowanej płyty. Także nie będzie aż tak pastelowo. Będzie to Crushing, iście erotyczny numer, i później Empty Love o obniżonym tonie. Także teraz Sunny Day in Glasgow, ciąg dalszy.

Za nami grupa Sunny Day in Glasgow, a ja przyznaję się szczerze, że latem nie ma dla mnie nic przyjemniejszego i bliższego memu sercu niż takie bezkrawędziowe, szumiące, eteryczne gitary, rytm basu, perkusji i do tego niknące syntezatory, te dające im takiej przestrzeni i to wszystko poprzeplatane rozmytym wokalom. Także ja duszę całą swoją oddaję latem tej takiej estetyce dream-popowo-shoegaze'owej i teraz przenosimy się na polskie podwórko i grupa Midsommar.

Shoegaze w naszej polskiej estetyce ma się całkiem dobrze i zresztą chyba klimat temu wszystkiemu sprzyja jak najbardziej. Grupa Midsommar to za nami i w sumie cały czas będziemy sobie jeszcze jej słuchać, bo sięgnąłem do płyty The Dream We Had, to tak naprawdę tylko epka, która się pokazała. Zaczęliśmy od numeru Soft, a później kawałek Spring, na którym Alia Fai pokazuje swoje możliwości wokalne. No i co? Nagrali jedną epkę i to było już dobre kilka lat temu, a potem cisza. Nic się nie dzieje, ale na szczęście wracają i mamy dla was ich nowy singiel, drodzy słuchacze, Dive In.

I nie mogłoby być shoegaze'owego, przepraszam bardzo, spotkania w Smutnych Piosenkach, gdyby nie grupa, którą zachwycałem się już jakiś czas temu, a mowa o grupie Zachwyt. Płyta Nadgaraż to już minęło, ale w tym nadgarażu, bo płyta tak nazywa się nieprzypadkowo, czyli od miejsca, w którym chłopaki nagrywają, spotkali się znowu i nagrali płytę wolniej. Wszystko to miało miejsce, no już będzie z rok czasu, jak nie nawet i dwa, ale w końcu pełnoprawny krążek i jako, że nagrywane właśnie w tych takich domowych warunkach, także wszystko słychać, jakieś trzaski, stuki i to brzmi tak, jak brzmieć powinno, co w czasie wypucowanej przez sztuczną inteligencję muzyki jest naprawdę, naprawdę niesamowitym walorem. Dwa numery, drodzy słuchacze, które teraz będziemy mogli sobie posłuchać. Zachwyt zabierze nas na początek na Strych, a później poczęstuje Ratatuj.

i kończymy smutne piosenki, ale za to jak kończymy, bo wracają rycerzyki i wracają naprawdę starczą w pełnym rynsztunku z nowym singlem Lato. Arek Cierniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie. Do usłyszenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.

Bon Bonwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni. A zaczynam od artysty, który pojawił się już tydzień temu, czyli od Pomodorosy, który zaczynał swoją karierę w branży muzycznej od komponowania muzyki do reklam w latach 2000. Natomiast później zajmował się między innymi projektowaniem graficznym, a w 2020 roku wydał pierwszą płytę jako Pomodoroza, a dziś gram z drugiej płyty wydanej właśnie jako Pomodoroza. Ta płyta wydana również w 2020 roku nazywa się Consomme. Zagrałem Circumhorizontal Arc, a teraz Evolution w Japonii w Radio Afera.

Pomodorosa i Consommé na tym drugim albumie Pomodorosa idzie w podobne klimaty co na debiucie. No jest trochę więcej tego samego, czyli Shibuya Kei, generalnie dużo przeróżnych wpływów, troszeczkę bossa nowy, ale widać, a raczej słychać, że ta płyta była wydana dosyć szybko po poprzedniej. I o ile utwory na początku i na końcu no, trafiają się naprawdę bardzo dobre, na przykład te, które gramy, to w środku troszeczkę jest tam tego, co może nie powinno znaleźć się tak na albumie, przynajmniej jeżeli komuś zależy na jak najwyższej jakości muzyki, a faktycznie debiut Pomodorosy taki był. Druga płyta, tak jak mówię, da się ustrzelić perełkę, ale aż tak świetnie już nie jest. Natomiast perełki gram dla was. Teraz będzie Hello Universe, Goodbye World, a później przejdę do nieco nowszej płyty i zagram utwór For Through. I to jest Japonia w Radio Afera.

0: Po Fruit to Pomodorosa, który generalnie między 2020 a 2025 wydał mnóstwo muzyki. Nie chciałem się we wszystko tam zagłębiać, ale stwierdziłem, że sięgnę po jeden z nowszych albumów z 2025 roku. Płyta nazywa się właśnie Fo Fruit i jest zdecydowanie ciekawsza niż Consomme, a przynajmniej bardziej spójna. Znaczy się, tam raczej nie ma słabych utworów na Fo Fruit. Jak to kiedyś, może nawet do dzisiaj, można przeczytać na płytach, takich składankach z hitami, jest to istna parada hitów. Aczkolwiek ja wybrałem trochę nietypowo, bo oprócz tytułowego Fo Fruit, który faktycznie no, mógłby być hitem w zupełnie innym uniwersum, wybrałem Technology, czyli The Deepies ćwierć wieku później, a nawet prawie 30 lat później, i Reincarnation, czyli bossa nowe w klimacie gry z lat 90. Jeżeli chcecie więcej hiciorów, to sięgnijcie sami po tę płytę Fo Fruit. Natomiast ja zagram troszeczkę coś innego, też żeby pokazać, że ta płyta faktycznie nawet w tych mniej przebojowych miejscach jest naprawdę dobra.
1: This is a story between humans and technology. Technology. Well, technology is a two-edged sword. In fact, this song couldn't exist without technology. My

is watch and see is right.

Reinkarnacja Pomodorosa. Co do reinkarnacji, to w sumie tak przypadkiem się ładnie złożyło, że mamy tutaj właśnie coś w rodzaju reinkarnacji, bo jeszcze w tym roku grałem Buffalo Daughter, grałem także BD, czyli coś, co wydawało mi się, że zostało po Buffalo Daughter. A tu nagle się okazuje, że Buffalo Daughter wracają z nowym utworem Harm No More. To utwór antywojenny od tego zespołu.

Buffalo Daughter, którzy wracają nie tylko z nowym singlem, ale podobno ma być też nowa płyta. Pierwsza od 2021 roku. Grają też koncerty, kto wie. Może przylecą do Europy. Fajnie by było i z nimi zostaniemy w Japonii w radiu Afera. Czas na płytę I. To rok 2002 i zaryzykuję stwierdzenie, że być może najlepszy utwór, jaki dziś w Japonii wybrzmi, chociaż konkurencja jest dosyć mocna. No dobrze, w każdym razie gramy utwór Mirror Ball.

Mirrorball i Buffalo Daughter. Na płycie Eyes z 2002 roku jest dosyć sporo takich mrocznych klimatów, takiej też indie-troniki charakterystycznej dla tamtego okresu i to się trochę różnie zestarzało, natomiast na przykład Mirrorball, czyli taka rozleczona psychodelia, lekko krautrockowa z pięknymi harmoniami wokalnymi, broni się do dzisiaj świetnie i myślę, że będzie się bronić do końca świata. Może nie aż tak długo będzie się bronić utwór Discotheque du Paradis, ale też jest to bardzo dobra część płyty Eye i właśnie teraz wybrzmi w Epfonii w Radio Afera.

Buffalo Daughter, Bird Song, to z kolei z płyty Euphorica 2006 rok, na której to płycie jest trochę takich indie-rockowo, dance-punkowych klimatów, trochę z Cibo Matto, z którymi współpracowali, zresztą takich troszeczkę klimatów, a w sumie zagrałem troszkę coś innego i na koniec również z tej płyty Lost Guitar, a już za tydzień ostatnia japonia przed wakacjami. Na wakacje będzie japonia, ale troszkę inaczej, ale o tym więcej już za tydzień. Tymczasem zostawiam was z Lost Guitar, Buffalo Daughter. I zaraz audycje jazzowe, Summertime i Wiek Awangardy w Radio Afera. Do usłyszenia, cześć!

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Dobry wieczór. Witamy serdecznie 16 czerwca wieczorem. 1089 wydanie programu Summertime otwierają Przemek Dzięgiel.
3: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
2: A dziś rozpoczynamy dosyć wesoło, jeżeli chodzi o brzmienie. Rok 2010, Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band. I znany przebój Rolling Stonesów, You Can't Always Get What You Want.

0: Charlie Watts na perkusji i jako lider projektu nagranego z Danish Radio Big Band, czyli orkiestrą duńskiego radia. Charlie Watts zmarł w 2021 roku. Wtedy też po raz pierwszy zaglądaliśmy do tego albumu. Natomiast utwór You Can't Always Get What You Want wybrałem w bardzo przekorny sposób. Chcesz, Marcin, zgadnąć, na czym polega ta przewrotność?
1: No nie wiem.
0: No to już odpowiadam. Cofnijmy się na chwilę do roku 1969. Wtedy Rolling Stonesi z Charlie Wattsem w składzie nagrywają album Honky Tonk Woman. I Mick Jagger opowiada właśnie o tej kompozycji, że to był utwór, który sobie brzdąkał na gitarze akustycznej, a jeżeli chodzi o nagranie, to na perkusji musiał zagrać Jimmy Miller, ponieważ Charlie Watts nie potrafił ogarnąć groove'u do tego kawałka. Jak się okazuje, minęło kilkadziesiąt lat i Charlie Watts nauczył się to grać, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć. A zaczęliśmy od Charlie Wattsa, bo mamy do wyrównania rachunki z zespołem The Rolling Stones.
1: No, to jest ciekawa historia, zaskoczyłeś mnie, bo Charlie Watts moim zdaniem to jeden z takich muzyków, jeśli chodzi o skład Stonesów, moim zdaniem najbardziej kompetentny, w sensie takim, że jego umiejętności wykraczały poza typową muzykę rockową. Zważywszy na to, że wywodził się z takiego nurtu swingującego, jazzującego, dlatego też tutaj świetna współpraca z big bandem duńskim, no ale czasami pewne legendy się tworzą. No to zaczęliśmy od kawałka Stonesów i jeden z członków Stonesów grał, no to teraz będą Stonesi wszyscy. Ale akcent będzie bardzo jazzowy w związku z niedawnym pożegnaniem Sonnego Rollinsa. Wspominałem na jednym z ostatnich programów, że Rollins został zaproszony do współpracy przy okazji albumu Tattoo You. No i tam w ostatnim utworze kończącym ten album, który został wydany na początku lat 80., zaszczycił swoją obecnością w kompozycji Waiting on a Friend. No i tam ten saksofon robi nieprawdopodobny klimat. Ktoś, kto zna Stonesów, na pewno ten utwór jest jego ścisłej czołówce, jeśli chodzi o sympatię do tego utworu. A kto nie zna, no to teraz będzie miał okazję posłuchać i jeszcze raz zaznaczę. Na saksofonie tutaj Sonny Rollins.

0: Ależ przebojowo gramy na tym summertime'ie. Waiting on a Friend, Stonesi, no ale przede wszystkim chodziło nam tutaj o wspaniały saksofon, wspaniałą grę nieżyjącego już niestety Sonnego Rollinsa.
1: Sonny Rollins zmarł 25 maja, miał prawie 96 lat. Obiecaliśmy wam, że do Sonnego Rollinsa jeszcze wrócimy, za chwilę dotrzymamy tej obietnicy. Obiecaliśmy Rolling Stonesów. Załatwione. Zaglądamy teraz do roku 1956. Szósty studyjny album Sonnego Rollinsa, Saksofon Colossus. Bardzo znacząca nazwa. Niektórzy właśnie takim przydomkiem nazywali potem Sonnego Rollinsa. A nagrania no już stare. Jak się dobrze słuchacie, no to wszystko jest w mono. Jeszcze nie ma tej panoramy i przestrzennego brzmienia. Na fortepianie gra Tommy Flanagan, Doug Watkins na basie, Max Roach na perkusji, na tenorze Sonny Rollins. No ale płyta fantastyczna. A przed nami utwór Blue Seven.

Sonny Rollins, kompozycja Blue Seven, a to był album Saxophone Colossus. No to 1962 rok, album The Bridge. I tak jako ciekawostkę powiem, że to był taki najukochańszy album Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ostatnio czytałem, że Jan Ptaszyn Wróblewski początkowo nie za bardzo przepadał za grą Sonnego Rollinsa. I tak niepostrzeżenie został zdemaskowany przez Andrzeja Kurylewicza, który pewnego razu zauważył, że Jan Ptaszyn Wróblewski gra jak Sonny Rollins. No i okazało się później, że Ptaszyn absolutnie zachorował na saksofon, na muzykę Sonnego Rollinsa i właśnie album The Bridge, którego fragment za chwileczkę usłyszymy, no to był jego taki top. A kompozycję, którą posłuchamy teraz, to God Bless the Child. To jest utwór skomponowany przez Billie Holiday i pierwszy raz ten utwór został nagrany w roku 1941 właśnie przez Billie Holiday. A to jest rok 62 i Sonny Rollins.

Sandy Rollins, 1962 rok, album nazywa się The Bridge. Oprócz utworu God Bless the Child, którego wysłuchaliśmy, jest tutaj też Without a Song, czyli ta sama kompozycja, którą Rollins w 2001 roku nazwał swój album nagrany po katastrofie i zamachu na World Trade Center. Grali tu Jim Hall na gitarze elektrycznej, Bob Cranshaw na kontrabasie i wyjątkowo Harry H.T. Sanders na perkusji, bo wreszcie utworów możemy usłyszeć Bena Rayleigha. A skoro wywołaliśmy już do tablicy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który bardzo Sonnego Rollinsa uwielbiał, szanował i może też trochę naśladował w początkach kariery, świadomie bądź nie, no to też przyznajmy, że Jan Ptaszyn Wróblewski i Sonny Rollins to były jednak bardzo symetryczne, podobne do siebie postaci. Zaryzykowałbym powiedzenie, że Ptaszyn to był polską wersją Sonnego Rollinsa. Oni nawet podobnie wyglądali. Każdy miał swoją brodę, na początku nieznaczną, potem coraz bardziej siwiejącą. No, czuło się, nie wiem nawet, czy oni się znali, ale czuło się jakieś takie podobieństwo dusz, podobieństwo muzyki. I w ogóle Ptaszyn to po prostu był polski Sonny Rollins, a Rollins był amerykańskim Ptaszynem. W 1966 roku odbył się Jazz Jamboree w Warszawie. Jakiś czas temu ukazały się nagrania z tych koncertów. Jan Ptaszyn Wróblewski też tam grał z Grzegorzem Gierłowskim, Jackiem Bednarkiem, Tomaszem Stańką i Janem Hammerem. A posłuchamy teraz kompozycji pod tytułem Wielbłądy.

0: Z Jazz Jamboree z 1966 roku nagranie zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego w kompozycji Wielbłądy. No i słychać tutaj jak diabli, że ten Jan Ptaszyn Wróblewski miał swój własny styl grania na saksofonie i na pewno był niepodrabialny wśród polskich saksofonistów. Strasznie żałujemy, że nie ma z nami już Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Podobnie zresztą jak Sonnego Rollinsa, chociaż Sonny Rollins jest pomnikową postacią gdzieś tam zza oceanu. A Ptaszyn był tu po prostu z nami w Polsce i muzycznie, i w radiu czuliśmy jego obecność. To na koniec chyba jeszcze jeden utwór Jana Ptaszyna Wróblewskiego, tym razem z płyty On The Road, wydanej w 2022 roku przez Fortune. Skład, no jeżeli chodzi o późniejsze nagrania kwartetowe, no to klasyka Ptaszyna, czyli kto?
1: Czyli bracia Niedziela, Jacek, Wojciech Niedziela, na perkusji Marcin Jar.
0: No i na saksofonie Jan Ptaszyn Wróblewski, oczywiście, bezbłędnie. Ileż to koncertów w tym składzie zagrali. Nawet kiedyś byłem i to było chyba jeszcze pod pretekstem. Mieliśmy wywiad w Summertime, ale byliśmy dumni, że się coś takiego udało. No już było 20 lat temu. Mniej więcej. No dobrze, no to na zakończenie tego programu mamy dla was Seans na Niepogodę. Jedna z kompozycji, która często się przewijała koncertowo i na różnych płytach Ptaszyna. Dziękujemy wam odrobinę nostalgicznie za ten program. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

ludzkiej pułapce znajdują się ludzie, którzy potrzebują naszej solidarności, naszego wsparcia i naszej pomocy. Jeżeli możemy, jeżeli nas na to stać, okażmy to wsparcie przez bardzo, bardzo proste gesty. To tu nie chodzi często o pieniądze. Tu chodzi o podzielenie się informacjami, o zauważenie tych ludzi, o zauważenie i wyrażenie naszej solidarności. To naprawdę nie jest wiele, a tak wiele może zmienić. I cóż, mimo tego, że kupka nowości płytowych rośnie, mimo tego, że tych plików na dysku zbiera się więcej, o wiele więcej niż powinno, to powracamy wciąż do starych rzeczy. Tym bardziej, że i rocznice, i pamięć, i jakieś wewnętrzne zobowiązania każą nam do tego powracać. Dzisiaj nie będzie spotkania z Abdullahem Ibrahimem, o którego śmierci dowiedzieliśmy się wczoraj. Nie będzie fantastycznego pianisty z południowej Afryki. Pewnie sięgniemy po jego muzykę w przyszłym tygodniu. A dzisiaj spotkanie z Peterem Brotsmanem. Trochę nietypowe, bo chciałbym trochę skupić się na takich płytach, takich utworach, takich momentach w jego muzyce, które moje myśli kierują gdzieś dalej, nie na to, co doczesne, nie na to, co fizyczne, nie na to, co tak pełne życia, jak pełnym życia takiego fizycznego, takiego dochodzącego z trzewi, takiego biologicznego był Peter Brotsman. Gdy czyta się o jego muzyce, najczęściej ludzie podkreślają właśnie to odejście od transcendencji, to odarcie free jazzu, z tego doświadczenia Coltrane'a i Eilera, mocno duchowego, wykraczającego poza to, co dotykalne, czerpiącego gdzieś z innej przestrzeni albo szukającego mostu po to, żeby na niego wejść. Peter jest inny. Peter jest dzieckiem swoich czasów i miejsca, w którym się urodził. W tym sensie, że dorastał w powojennych Niemczech i to doświadczenie na trwale go ukształtowało. Ale są takie momenty, gdzie on wykracza. Rzeczywiście, w moim odczuciu tak jest, gdzie zbliża się do tego doświadczenia post-Coltrane'owskiego czy post-Eilerowskiego, zwłaszcza gdy grał z muzykami ze Stanów Zjednoczonych. Ale nim sięgniemy po te nagrania i tych muzyków, to spróbujmy skupić się na takich dwóch krótkich solowych utworach. I nie będą to improwizacje w tym sensie, że tematy te są znane, rozpoznawalne i zapisane. Najpierw temat, który Peter zarejestrował chyba w 1984 roku. On pochodzi z płyty 14 Love Poems plus 10 More. Tak nazywało się to na kompakcie, na winylu, gdy ta płyta ukazała się oryginalnie w wytwórni Free Music Production. Nosiła ona tytuł tylko 14 Love Poems. I zaczynała się takim oto tematem.

Peter Brotzman, number one, bariton sax, Lonely Woman, bo to kompozycja Ornetta Colemana. Peter tak naprawdę tym albumem, 14 Love Poems z roku 1984, rozpoczął w moim odczuciu jakąś taką duchową drogę. Nie w sensie tym, że ona zaczęła się w momencie nagrania czy wydania tego albumu, ale pokazała to jego oblicze. Oczywiście on wcześniej był muzykiem bardzo mocno osadzonym w jazzowej tradycji, który nigdy więzów z tą tradycją nie zerwał. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony nie miał też doświadczenia takiego choćby Evana Parkera, który współtworzył od przełomu lat 69-70 wraz z innymi muzykami z brytyjskiej sceny free improv, free jazzowej. To doświadczenie wspólnoty z muzykami z południowej Afryki, gdzie z kolei to ten duchowy rdzeń, to odniesienie do, powiedzmy sobie, do transcendencji było bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo widoczne. Peter kroczył inną drogą. I ta droga doprowadziła go właśnie do takich nagrań. On powtarzał potem na solowych płytach czasami takie rzeczy, że wyciągał jakieś tematy, że powracał do cudzych kompozycji, że grywał czasami, rzadko bo rzadko, ale grywał też standardy. Tak jak choćby i na tej płycie I Surrender Dear z roku 2019.

Tym razem z płyty I Surrender Dear, Lady Sings the Blues, czyli kompozycja Herbie Nicholsa i Billie Holiday. Brocman, tak jak wspominałem, na dobre zaczął być postrzegany, w moim odczuciu, nie tylko przeze mnie, jako muzyk, który rzeczywiście w tej free jazzowej tradycji jest mocno osadzony, ale mocno osadzony także w tej amerykańskiej, kiedy znalazł amerykańskich partnerów, ale nie tych z Chicago, a nie Billa Laswella czy Sonnego Sharoka, ale tych wywodzących się z Chicago. Pierwszym takim muzykiem na pewno był Hamid Drake. To on był pomostem z Johnem Corbettem, a potem ze wszystkimi innymi muzykami z tak zwanego Młodego Chicago i z Marsem Williamsem i z Kenem Vandermarkiem i z muzykami ze Skandynawii. Był taką drogą, która Petera w tym kierunku poprowadziła i to była wielka rzecz, bo stworzyli razem niemało fascynujących albumów, niemało fascynujących projektów, ale jednym z takich najważniejszych, a wciąż jeszcze mało znanych, są te tria, gdzie do Hamida Drake'a i Petera Brocmana dołączali najpierw Mahmoud Gania, a potem Majid Bekas. Sięgniemy teraz po dwa koncertowe nagrania. Pierwsze to trio Peter Brocman, Hamid Drake, Mahmoud Gania z roku 1996. Wtedy ten album się ukazał i wtedy został ten koncert zarejestrowany.

kwartet, ten ostatni kwartet z ostatniego koncertu w Café Otto w Londynie. To nagranie jest natomiast kilka miesięcy wcześniejsze. Wtedy to na festiwalu w Berlinie spotkał się Hamid Drake, Peter Brotzmann i Majid Bekas. Na Berliner Festspiele zagrali 4 listopada 2022 roku pierwszy i jedyny, wydaje mi się, że to był jedyny koncert tego składu w historii. Akt wydał w 2023 roku album, który to zdarzenie dokumentuje, i my sięgniemy po drugi na płycie utwór Małama.

Namo Jiva Ganya. And I'll be great.

Dwa razy Peter Brotzman i Hamid Drake, odpowiednio najpierw z Mahmudem Ganią, a potem z Majidem Bekasem. Oczywiście tych projektów, gdzie Peter odwołuje się do pewnej transcendencji muzycznej, gdzie przekracza on to, do czego przyzwyczaił tak wielu, tą fizyczność swojej muzyki. To bardzo osadzenie mocno tego w tu i teraz. To duchowe oddzielenie od dziedzictwa Eilera i Coltrane'a. Peter pokazywał także w rozmaitych innych projektach. Jednym z takich zespołów był projekt Die Like a Dog, poświęcony w dużej mierze muzyce Eilera, ale nie odzierający ją niejako z tego wszystkiego, do czego Eiler nas przyzwyczaił. Z tej duchowości, z tego doświadczenia bycia duchem, który płonie. Gdy zastanawiałem się dłużej nad składem tego zespołu, to widziałem to złamanie bardzo wyraźnie. Bo o ile Hamid Drake i William Parker są tymi, którzy w to doświadczenie duchowe Eilera, w to doświadczenie Alice Coltrane, w to doświadczenie Dona Cherego bardzo głęboko wierzą, to już Toshinori Kondo wydaje mi się być muzykiem zupełnie oddzielnym, wywodzący się z innej tradycji, z innego doświadczenia i najgłębiej chyba, jak można w tym doświadczeniu zanurzony. Ale szczególne miejsce w całym tym dorobku zajmuje Peter Brotzman, Chicago Tented. Zespół powstały podczas pobytu w Chicago Petera Brotzmana, gdy otwierał on i przygotowywał swoją wystawę, to wtedy, 23 stycznia, zagrali oni pod Chicago, w jakiejś niewielkiej miejscowości, swój pierwszy, niepełny jeszcze koncert. Niepełny, bo nie był to tentet, tylko oktet. Brakowało między innymi Matsa Gustafsona. Jeszcze nie brzmiało to tak jak w tej finałowej części ich muzycznej aktywności. Jeszcze grali kompozycje, ale robili to w tak fantastyczny, niesamowity, twórczy, kreatywny i niezwykły sposób, że zachwycali od pierwszego niemal koncertu. To sięgnijmy po to doświadczenie w tym dużym, dużym składzie. Peter Brotzman, Chicago Tented plus John Chikai z albumu Long Story Short, czyli urodzin Petera Brotzmana, które zrobił mu festiwal Wels, a potem ta chyba najgłębsza i taka najbardziej uduchowiona płyta dużego składu Petera Brotzmana z Chicago, Be Music Night, poświęcona poecie Kennethowi Patchenowi. I z tego albumu sięgniemy po drugą, najbardziej rozbudowaną, 40-minutową część. Ja już się żegnam dzisiaj na żywo, by to był dobry tydzień dla was i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

be music night. That his sleep may go. Be a hand, see.